Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Meloradio Toruń.
1: ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo!

testem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: oczy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie motkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Radio Toruń. Reklama.
1: Penicylinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
15: Chyba rurka.
14: A, no faktycznie.
15: No.
16: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
23: Toruń to miasto ciekawe, Toruń to miasto zaskakujące, ale Toruń to też miasto, które chyba przyzwyczaiło nas do tego, że znajdziemy w nim ciekawe osobowości. Jak zwykle taka osobowość siedzi właśnie naprzeciwko mnie, Gustaw Nowak, a dziś porozmawiamy z człowiekiem wielu talentów, wielu zainteresowań, a uprawiającym te swoje zainteresowania tutaj w Toruniu właśnie Robert Rychlicki razem ze mną. Cześć.
24: Cześć, cześć, dzień dobry.
23: Ciężko mi do ciebie mówić, Robert, bo zawsze znałem ciebie jako Rycha po prostu.
24: Tak jest. Większość Torunia zna mnie jako Rysiu, Rychu. Prosto od nazwiska Rychlicki.
23: To możemy przy tym Rychu zostać?
24: Oczywiście, jak najbardziej.
23: Dobra. Jakbyś miał siebie określić, to jesteś bardziej kim? Muzykiem, bardziej aktorem, bardziej człowiekiem kultury?
24: Za dnia informatyk, wieczorem zaś artysta. Tak, jest ta artystyczna część mojej jego życia w większości, bo no już będzie na pewno ponad 20 lat, jestem związana z muzyką. Jestem basistą, kontrabasistą, tutaj działającym w wielu, wielu składach w Toruniu do tej pory. Kilka płyt na koncie, kilka stypendiów.
23: Kilka czy kilkanaście już będzie?
24: Nie, kilkanaście z tego co wiem nie, ale kilka tak, no kilka przede wszystkim autorskich płyt z kilkoma zespołami, więc to jest ten artystyczny aspekt muzyczny jakby jest najsilniejszy, ale też no już będzie kilkanaście lat zajmowania się lub orbitowania może ostatnio bardziej wokół improwizacji teatralnej, którą zacząłem uprawiać jako muzyk akompaniator, potem miałem epizod, gdzie byłem sam improwizatorem, a teraz znowu wróciłem do akompaniowania, robienia muzyki improwizowanej na żywo do spektakli.
23: Dobra, to za chwilę przejdziemy od jednego do drugiego. Najpierw skupię się na tym teatrze improwizowanym. Tak. Czy to było tak, że ta grupa, która działała ówcześnie w Toruniu, ich kilka było, więc nie wiem jaka wtedy była nazwa, ale zawołali cię po prostu, słuchaj, potrzebujemy kogoś, kto nam zaakompaniuje i no, stwierdziliśmy, że pianino to nuda, że może z kontrabasem byś przyszedł?
24: Było tak trochę tak, że na zasadzie no, kolega, który się udzielał w tej grupie, w jednej z grup już wtedy działających, to był kolektyw Teraz, do dzisiaj działający, po prostu powiedział, słuchaj Rychu, słyszałem, że grasz z nami na przeglądzie.
23: Postawił cię przed faktem dokonanym.
24: Zostałem postawiony przed faktem dokonanym.
23: To była wasza wspólna decyzja.
24: Oczywiście, jakby ja się zgodziłem prędko, jako zasada w impro jest tak i mówić. No i tak, i było to ciekawe, że standardem jest akompaniowanie na pianinie, a ja akompaniowałem na gitarze, basowej, kontrabasie, tworząc gdzieś tam te ścieżki dźwiękowe w zupełnie inny sposób.
23: Czyli w Toruniu się tutaj nowe rzeczy działy?
24: No, w Toruniu, jeżeli chodzi o impro, na pewno trochę nowości staraliśmy się wprowadzić jako grupa już potem działająca, jak się już rozwinęła i mieliśmy takie jeszcze działalności, wymyślaliśmy bardzo różne, dziwne formaty impro.
23: Czyli to nie tylko kontrabas na scenie.
24: Nie. Znaczy ja grałem, ja byłem jako kontrabasista, ale te układy były różne, no ale ważną rzeczą, którą gdzieś tam dodaliśmy do polskiej sceny impro, to jest Festiwal Improwizacji Teatralnej IO, Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej, jo. Nasz dyrektor Piotr Pawłowski, pozdrawiam, zawsze każe o tym przypominać.
23: Pozdrawiamy.
24: To prężnie się nam rozrosło i jest to na pewno duży dodatek. dodatek do sceny impro w Toruniu, w Polsce.
1: No skoro już zahaczyliśmy ten temat, no to kontynuujmy go troszkę, no bo wydaje mi się, że jest to wydarzenie, o którym wciąż trochę mało się mówi, patrząc na to, jak wielkie ono jest, jak ciekawe, jak inne, to wciąż wiele osób może o nim nie wiedzieć. Co nie znaczy, że ono jest jakieś, nie wiem, ciche, skromne i nieudane, bo chyba co roku tam jest komplet i co roku to jest duże przedsięwzięcie.
24: Tak, jest to duże przedsięwzięcie. Są to 4 dni improwizacji, plus warsztaty, plus aftery, więc tak naprawdę 4 dni pełne wrażeń związanych z improwizacją teatralną, ale to jest festiwal, jak cała sztuka improwizacji jest sztuką niszową i dużo ludzi, którzy się do tej pory z tym nie spotkali, nie wie, co to jest, ale ma, ci, którzy już to poznali, są jakby całe środowisko impro ma bardzo wiernych fanów lub ludzi, którzy szybko zaczynają robić impro i zaczynają jeździć po festiwalach, więc jest trochę tak, że ktoś, kto nie jest w tym środowisku, nie ma pojęcia, o co chodzi, ale jak już ktoś jest w tym środowisku, to na nasz festiwal na pewno trafi.
1: Ale to nie jest tak, że się w swoim sosie kąpiecie i nikogo więcej nie dopuszczacie.
24: Nie, absolutnie. No my się staramy to promować, staramy się to rozwijać tak jak możemy. W innych większych miastach w Polsce jest impro no bardzo, bardzo już zakorzenione w kulturze miast. Są akademie improwizacji, szkoły, całe kluby poświęcone impro. W Toruniu jeszcze tego nie mamy. Na razie działamy po prostu systematycznie grając spektakle co miesiąc z kolektywem teraz w Dworze Artusa, no i raz do roku robiąc festiwal.
1: A jak tobie było przejść z tej osoby, która gdzieś tam po prostu gra na basie, akompaniuje temu wszystkiemu, do pozycji aktora?
24: Ja pamiętam nawet dokładnie, kiedy to się stało. To było na warsztatach z Arturem Juskowiakiem, którego sprowadziliśmy, żeby się poduczyć właśnie od jednego z czołowych trenerów w Polsce. I ja gdzieś wcześniej, bawiąc się bardzo tak amatorsko w impro, na jakichś imprezach, robiąc gry rodem z Whose Line Is It Anyway, takiego show amerykańskiego, z którego większość ludzi w Polsce się nauczyło impro.
1: Punkty się nie liczą.
24: Absolutnie.
1: Znaczy liczą, ale są.
24: Tak, nieważne. Bardzo tak. I na tych warsztatach po prostu z ciekawości zagrałem raz, drugi, trzeci i się nagle okazało, że kurde, całkiem fajnie mi to wychodzi i no to dobra, graj z nami.
1: No i jak to? Jak to się tobie spodobało? Jak to oceniasz może z perspektywy dzisiejszej? Co tobie dało impro?
24: No impro jest wspaniałą sztuką i polecam każdemu, naprawdę każdemu, chociaż sobie o tym poczytać, ale najpierw spróbować, bo to jest sztuka akceptacji i uwagi na drugą osobę. Żeby robić impro, trzeba być przede wszystkim otwartym na to, co mówi druga osoba na scenie, na partnera, na akceptację, i to są rzeczy, które jakby bardzo fajnie uczą takiej uwagi. Ja już miałem doświadczenie sceniczne, występując na scenie już dużo, dużo wcześniej, na dużych scenach, jakby ten aspekt performatywny, jakby występowania przed ludźmi, nie był dla mnie zupełnie nowy. Też gdzieś tam od dawna siedząc w improwizacji, ten aspekt improwizowania, wymyślania na scenie, jakby to było tylko inny kolor tej improwizacji, ale jednak tworząc historię z dialogami, z postaciami, z jakimś tempem, akcją i tak dalej. No i trzeba być bardzo na tego drugiego człowieka takim uważnym, otwartym, kreatywnym. Mi się wydaje, że nawet bardziej kreatywnym musisz być na scenie w impro niż w muzyce. Bo w muzyce bardzo łatwo, nawet improwizując, odwołać się do pewnych schematów, groove'ów, rzeczy, które są jakimiś samograjami i tak dalej. Mhm. I łatwo to skleić, bo jakby język muzyczny, oczywiście bardzo, bardzo kolorowy, tak jednak jest mniej bogaty niż język narracji, gdzie możemy tworzyć naprawdę na scenie wszystko.
1: A te dwa światy troszkę się łączą? Masz wrażenie, że twoje improwizowanie na toruńskich i nie tylko toruńskich scenach jako aktor daje tobie coś jako muzykowi?
24: Tak. Mi się wydaje, że to się gdzieś zbiegło w mojej karierze jako muzyka, to granie jako improwizator z czymś takim, że no jako dużo młodszy muzyk dużo tej ambicji było i był taka na scenie chęć pokazania, a zawsze czego, co ja tam nie umiem zagrać, się całe dnie ćwiczenia i takie ściganie się, a improwizacja bardziej zwróciła uwagę na to słuchanie i tworzenie razem tej narracji i to mi się wydaje, że gdzieś był jeden z elementów, które pozwoliły mi jako muzykowi, szczególnie basiście, sprawić, że okej, grać tak, żeby innym pomóc, żeby grać tak, żeby dawać te podstawy, bo to jest rola basu i nagle się to otwiera dużo więcej swobody i przyjemności z grania, kiedy ja nie muszę zagrać dużo dźwięków, ale ja zagram tak, że innym jest zagrać fajnie dużo dźwięków.
23: No moglibyśmy o tym długo jeszcze porozmawiać, ale wydaje mi się, że po prostu najlepiej przyjść i zobaczyć. I ależ, może nie tyle zobaczyć, absolutnie, co posłuchać, tak jak jest, ta improwizacja brzmi, a gdzie ciebie można usłyszeć, z jakimi kapelami współpracujesz.
24: Więc tak.
23: Czy jakie kapele współtworzysz?
24: Więc tak, no oprócz tego kolektywu Teruas i stricte improwizacji teatralnej, to ten aspekt muzyczny obecnie to są przede wszystkim Toruńska Orkiestra Improwizowana i to jest, Toruńska Orkiestra jest tematem w ogóle na, mi się wydaje, cykl audycji wręcz. To jest tak szeroki, kolorowy i niezwykły twór na naszej toruńskiej scenie. Rzecz, która według mnie jakby nie miała prawa przetrwać w ogóle ze swoimi takimi zasadami, właśnie takim bardzo luźnym podejściem i do ludzi, i do pracy z taką dużym zaufaniem, to cały czas się dzieje i cały czas się rozwija, więc Toruńska Orkiestra Improwizowana to jest coś, co polecam, czy tam gram, czy nie, to absolutnie warto wpaść. Oprócz tego projekt, który od 3 lat tworzę i gdzieś tam te swoje takie ambicje realizuję, nie tylko związane z improwizacją, ale też aranżacją, kompozycjami i tak dalej, to jest zespół Patma, czyli trio z Wojtkiem Zadrużyńskim, z którym w wielu, wielu zespołach już właśnie 20 ponad lat gramy, oraz z Julią Partyką, wokalistką, wiolonczelistką z Łodzi.
23: Ale poznaliście się w Toruniu.
24: Poznaliśmy się w Łodzi, ale właśnie w kontekście orkiestry improwizowanej, bo pojechaliśmy z orkiestrą improwizowaną na imprezę do Łodzi, przenosiny cyrku Podzielonym Księżycem, gdzie taka właśnie mega, mega ciekawa, kolorowa inicjatywa z Łodzi robiła przemarsz przez Piotrkowską wręcz, z jednej ze starej siedziby na nową.
23: Ale jakbyśmy chcieli określić Patmę jako zespół jakiś, to bardziej łódzki czy bardziej toruński?
24: O kurde,
23: trudno. To jest w ogóle
24: takie bardzo znamienne dla Patmy, bo to jest w ogóle zespół, który bardzo ciężko określić. Jeżeli chodzi o gatunki, jeżeli chodzi o formy, jeżeli chodzi o styl, my jakby może nie zasady, bo to nie było naszym celem, ale takim DNA Patmy jest eksperyment, improwizowanie i taka swoboda bardzo duża po podchodzeniu do kompozycji, przez co tak naprawdę nie mamy dwóch podobnych utworów. No, ktoś określił, że nazwaliśmy tak nasz pierwszy album, że to jest muzyka humanistyczna. Muzyka po prostu o człowieku, a ludzie mają wiele, wiele, wiele wydań, wiele kolorów i taka jest nasza muzyka.
23: Tak słucham ciebie i mam wrażenie, że ty w ogóle angażujesz się w rzeczy, które trudno jakoś zaszufladkować i ciężko je jakoś nazwać, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz jakoś wyciągną coś z tego mimo wszystko. No, ja od ciebie mogę się nauczyć na przykład tego, żeby właśnie niekoniecznie chcieć wszystko nazywać wokół, tylko po prostu czerpać coś z tego, w co jestem zaangażowany obecnie.
24: Jak najbardziej. No, jest taka dewiza, którą od dawna mam w życiu, że tak naprawdę w każdej sytuacji się można czegoś nauczyć, że nie ma złego, nie wiem, spektaklu, nie ma złego koncertu, bo wszystko jest jakby okazją do nauki i wyciągania jakichś rzeczy dla siebie.
23: No jasne. Ja też, no dobra, powiem to, ale z moją partnerką wybieraliśmy ostatnio hotel, do którego mieliśmy się wybrać, no i mieliśmy problem, żeby znaleźć. No bo wiadomo, w Toruniu wszystko znamy, ale żeby wyjechać, no to już jest pewien element ryzyka się pojawia. Zwłaszcza jeżeli czyta się komentarze w internecie. No i w końcu powiedziałem jej, słuchaj, nie ma się co przejmować, bo nawet jeżeli się okaże, że będzie tam źle, to będzie nasze źle. To będzie późniejsze nasze wspomnienie.
24: Tak jest.
23: I chyba dla tych późniejszych wspomnień warto współdziałać.
24: Oczywiście, tak jest. Słuchać innych, reagować i być uważnym.
23: I uczestniczyć też. Też o tym nie powiedziałem, ale Rychu też sporo uczestniczy, także jeżeli nie zobaczycie go na scenie, to pewnie pod sceną albo gdzieś na dance floorze go spotkacie nawet późną nocą w Toruniu.
24: Tak się może zdarzyć.
23: No, a pewnie jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkim. Pewnie jeszcze sporo robisz.
24: Tak, oczywiście. Chciałem jeszcze wspomnieć o moim solowym projekcie Ursu, który jest bardziej oscyluje wokół syntezatorów, bitów, połamanych rytmów, glitchowych różnych faktur. I tak, to jest mój solowy projekt, bo gram z ludźmi w dużych składach, mniejszych, ale jeszcze trzeba pograć czasami
23: to samemu. Jeszcze ci mało. No proszę. Czyli tyle bogactwa w jednej osobie.
24: Tak,
23: inspirujmy się, uczmy się, a możemy się uczyć patrząc na Roberta Rychlickiego, czyli Rycha. Dzięki bardzo, że przybyłeś. No i co, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
24: Oczywiście, dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
23: Gustaw Nowak, tym razem odwiedzimy Villę z Pasją, czyli bardzo piękne miejsce, nie tylko piękne pod względem architektonicznym, ale też pod względem tego, co się wewnątrz dzieje. Miejsce na chełmińskim przedmieściu. Jest ze mną Monika Bartlińska. Dzień dobry, cześć.
2: Witam.
23: Właśnie działająca w Centrum Aktywności Lokalnej Villa z Pasją. Od kiedy działa Villa z Pasją?
2: Od wybuchu pandemii.
23: Ojej, ale mieliście początki.
2: 2020. W czerwcu tak naprawdę odebraliśmy klucze właśnie do tego pięknego miejsca i zaczęliśmy je ożywiać. Nie tak naprawdę, ale faktycznie zapraszać i organizować różne fajne warsztaty, zajęcia dla mieszkańców.
23: No to muszę dopytać jeszcze o te początki. Byliście przerażeni, chociaż może powinienem mówić przerażone, bo chyba dość sfeminizowanym miejscem jesteście.
2: Tak, same baby. Same baby.
23: Dobrze, to będę pamiętać. Byłyście przerażone o tym, no właśnie, względem tego, że wszystko zamknięte, ludzi nie ma na ulicach, a co dopiero u was?
2: Tak, generalnie dowiedzieliśmy się jako stowarzyszenie, że będziemy właśnie prowadzić cal około na początku marca właśnie 2020 roku. Wszyscy fajnie, super. Dostaliśmy tylko informację, że musimy chwilkę poczekać, bo tam ostatnie prace remontowe, żeby doprowadzić, jak to się mówi, budynek tak do normalnego funkcjonowania. No i minął chyba tydzień, czy może troszeczkę więcej i właśnie był tak zwany pacjent zero się pojawił, więc to był taki pierwszy element i co teraz, tak? My tutaj już w pełni po prostu energii, zapału do tego, żeby zacząć tam działać.
23: Już balony dmuchałyście.
2: Dosłownie, pakowałyśmy się po prostu z poprzedniego miejsca. No i tutaj oczywiście ten moment, że no to kiedy, no to zobaczymy te obostrzenia, wiadomo, lęk, panika, chwila zawieszenia. No ale dostaliśmy klucze na samym początku czerwca. Pamiętam 8 czerwca dosłownie weszliśmy już z całym ekwipunkiem właśnie w mury willi. No i po 2 chyba tygodniach zrobiliśmy taki pierwszy festyn otwarty, a dzięki Bogu tam jest ogromny ogród, więc naprawdę te obostrzenia metr od siebie i tak dalej, to wszystko było spełnione, zresztą świeże powietrze, więc na tamten moment, na tamte wszystkie wytyczne i zasady mieliśmy rzeczywiście spełnione, ale początek był naprawdę trudny, bo mimo, że willa naprawdę ma łącznie prawie 300 metrów kwadratowych, to my mogliśmy
23: razem
2: mieć
23: z ogrodem?
2: Nie, ogród ma 1700.
23: Wow.
2: Także to mogliśmy mieć naprawdę na warsztatach nie więcej niż 6 osób. Tak to wyglądało. I my po prostu nie wiedzieliśmy jak, a chętnych było coraz więcej, bo każdy już był złakniony takiego kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie tam, pamiętam, że ten początek to dzieciaki, strasznie dzieciaki chciały się ze sobą spotykać, więc i były warsztaty rysunkowe, i szyliśmy, i działaliśmy teatralnie, wszystko było.
23: Od samego początku, pełną parą, udało się.
2: Tak, udało się, a za chwilkę potem, jak już zaczęli do nas napływać seniorzy, no to oni z nami zostali i się ta grupa rozrasta.
23: No to pomówmy o tym, jak to teraz wygląda, no bo Centrum Aktywności Lokalnej, no to jak sama nazwa wskazuje,
1: aktywność przede wszystkim lokalna, ale nie tylko lokalna, no bo z tego co wiem, to docierają do was również
2: cały
1: osoby.
2: Tak, no właśnie. Tak, dokładnie. To nie tylko właśnie mieszkańcy Chełmińskiego czy okolicznych dzielnic, natomiast rzeczywiście to są i osoby mieszkające na Skarpie, na Rubinkowie, za Wisłą, więc generalnie naprawdę wszyscy, jak komuś odpowiada dane spotkanie, dany warsztat, zabiera kolegę, koleżankę to i po prostu przejeżdża, więc to jest takie fajne. Zaczynaliśmy z jednym zespołem teraz muzycznym, senioralnym, teraz mamy 3, więc naprawdę to się rozrasta, ale naprawdę mamy już kilka takich regularnych grup, które co tydzień spotykają się na konkretne zajęcia. Fajnie właśnie nam funkcjonuje Senior Cafe, to też już są 2 grupy, nie jedna. Jedna po drugiej właściwie w poniedziałki zawsze właśnie seniorki, to też głównie panie mamy akurat tutaj w tej grupie, przychodzą i albo właśnie coś proponujemy artystycznego, albo jest jakaś pogadanka, ktoś ciekawy przychodzi, z jakimiś nowościami, na przykład też z ZUS-u, bardzo często panie przychodzą właśnie o tych wszystkich, wiecie, nowościach, nowelizacjach, no to trzeba być na bieżąco, my tego nie śledzimy, a dla nich to jest ważne. Czy właśnie z jakimś specjalistą, z jakimś terapeutą, psychologiem, czy jakieś warsztaty takie bardziej sportowe, no różne, różniste, co tydzień właśnie koncert na przykład, czy właśnie jakieś takie wydarzenia, ale też i panie pograją w bingo, mnóstwo rzeczy.
1: Od sasa do lasa, wszystko się u was znajdzie. Tak. A do kogo to skierowane? Wspomniałaś o tym, że różne grupy wiekowe przychodzą, uczęszczają i po prostu się bawią.
2: Tak, no dużą grupą taką dopołudniową, no to rzeczywiście są właśnie seniorzy. To wspomniane Senior Cafe czy zespoły muzyczne, ale też mamy grupę brydżową, która też...
1: Zespołów jestem ciekaw w ogóle. Muszę kiedyś podejść na próbę.
2: Tak, zapraszamy. Zespoły, jeden jest w poniedziałki, drugi jest w piątki, a trzeci jest we wtorki.
1: A może tutaj zaproszę? Mam takie studio wygłuszone, bo
2: jeden
1: myślę,
2: się nie
1: że
2: zmieści, bo ma chyba 17 osób, więc nie wiem, czy się pomieszczą tutaj.
1: No to muszę podejść.
2: No to zapraszamy. A naprawdę jest fajnie i zespoły generalnie jeżdżą po też różne innych instytucjach, między innymi w dziennych domach pobytu, do różnych organizacji, hospicjum, do dzieciaków, do przedszkoli też przyjeżdżają i grają właśnie takie różne piosenki, te dawniejsze i te dla dzieci, więc no wszyscy są szczęśliwi, bo to też taka fajna forma integracji, ale też proponujemy sportowe, seniorzy chodzą z kijkami, z naszą Kasią, albo właśnie ćwiczą a la jogę, bo niektórzy się obrażają, że mówimy joga, a tak naprawdę to jest gimnastyka z elementami jogi w drugą stronę, więc rozciągają się po prostu i żeby faktycznie ta sprawność była fajna. Ale też poza seniorami, bo oczywiście to jest duża dominująca rzeczywiście grupa, mamy też, zapraszamy właśnie osoby dorosłe, głównie też panie, taki mamy, widzę, trend. Mamy jogę po pracy w czwartki. Jest z Agnieszką, jest teatr po pracy, więc też w tym okresie szkolnym, bo wakacje to zwykle jest na oddech dla każdego. Przygotowują się właśnie przez ten rok szkolny do różnych tworów właśnie artystycznych i też myślę, że niedługo, czyli gdzieś przełom chyba września, października już będzie efekt finalny tej zeszłorocznej jakby grupy. Trafiły nam się fantastyczne mamy z bobasami, mówimy po prostu, bo to jest też właśnie takie ćwiczenia dla mam, a bobasy się między sobą tam, wiecie, baraszkują i jest fajnie i ja jestem zachwycona, bo zawsze mamy na korytarzu takie malutkie buciki, takie mini po prostu, no. Jest ekstra, więc od naprawdę paru miesięcy wieku do... Matko, żeby nie skłamać, teraz najstarszy ma chyba 91 albo 2 lata senior, który do nas przychodzi.
1: O, wow.
2: No, także rozpiętość wiekowa jest świetna, także trafiamy do każdego, ale też nie zapominamy o tych trochę młodszych, czyli i przedszkolakach, i tych uczniach klas wczesnoszkolnych, to mamy warsztaty takie edukacyjno-zabawowe i trochę ruchowe, także też całe grupy po prostu wtedy do nas przychodzą, to jest dla nich taka wycieczka, a dla nas też fajnie, bo mamy wtedy właśnie ten komplet, te tam 20 fajnych dzieciaków, które właśnie mogą sobie coś fajnego porobić. A znowu te starsze grupy też przychodzą do nas na takie warsztaty trochę integracyjne, trochę wzmacniające, czyli taka rozmowa właśnie niejednokrotnie o hejcie, czyli jak zapobiegać, jak się akceptować, tolerować i mówić do siebie z szacunkiem.
23: O tym, co dzieje się w Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją, mówi Monika Bartlińska. Ja nazywam się Gustaw Nowak. Właśnie, jak nad tym wszystkim zapanować? Czy te grupy działają równolegle? Zdarza się tak, że wchodzimy do waszej willi i po prostu z każdej sali słychać jakieś inne hałasy?
2: Tak, są takie dni. Jeszcze teraz byliśmy trochę ograniczeni, ponieważ jedno pomieszczenie, nasza kuchnia kochana, była w remoncie, bo nas zalało niestety, więc dosyć długo te prace trwały, więc naprawdę odczuliśmy brak jednej dużej sali, ale zdarza się tak, niejednokrotnie
23: pandemię przetrwaliście, tak, zalaną kuchnię przetrwaliście.
2: Tak, to już, więc zdarza się tak, że rzeczywiście z każdej sali są inne głosy, są inne dźwięki różnych zajęć. Staramy się tak to dopasować, żeby wiadomo, każdy miał tą przestrzeń dla siebie, żeby nie kolidowały sobie grupy, bo wtedy, no mimo, że mamy trzy łazienki, to czasami nie starcza. Faktycznie, no dzieje się, tak? Są dni, że naprawdę jest jedna grupa po drugiej, równolegle i tak dalej, to wtedy słychać, a są takie dni, gdzie jest na przykład tylko jedna grupa i jest dla nas, dla pracowników biura, tak jest troszeczkę tak chłodniej, spokojniej i można się skupić bardziej.
23: A macie jeszcze przestrzeń na jakieś jeszcze grupy, na realizację kolejnych pomysłów, czy to już...
2: Powiem tak, Kasia zarządza naszym grafikiem i ona zawsze kogoś gdzieś wciśnie. To jest niesamowite, bo zgłaszają się do nas, to też jest fajne, bo to też po to...
23: Pozdrawiamy Kasię.
2: Oczywiście. Bo to też jest, to ma na celu w ogóle tworzenie takich miejsc, żeby właśnie różne grupy inicjatywne, tak, z jakimiś pomysłami mogły coś same zrealizować, tak? Ktoś ma pomysł, nie wiem, mieliśmy grupę planszówek, też przychodziła ekipa, sobie grała, przychodzą też organizacje pozarządowe, bo wiedzą, że my mamy na przykład większą przestrzeń, albo mamy właśnie ten dostęp do tej kuchni, to też korzystają po prostu z tych naszych sal, czy światło, czy właśnie chomionka też do nas czasami przychodzi na różne takie większe wydarzenia. No jesteśmy akurat na terenie, więc nie ma problemu. Także naprawdę staramy się tak dopasować ten grafik, żeby odpowiedzieć pozytywnie każdemu, kto jest zainteresowany skorzystania po prostu z obiektu.
23: A macie samych przyjaciół, czy zdarzają się jakieś nieprzychylne głosy albo osoby?
2: Ja nie dopuszczam do siebie tych nieprzychylnych, ale na pewno ktoś jest taki, kto komu się coś może nie podobać, chociaż sąsiadów mamy przycudownych i wręcz nam pomagają i wspierają i korzystają z tych naszych różnych aktywności. Pozdrawiamy pana Jerzego i panią Marię.
23: Kłaniamy się.
2: Więc tutaj też jest fajnie. Zresztą szkoła z naprzeciwka, też ekonomik, też bardzo często korzysta z naszych różnych projektów. Także no, obudowujemy się samymi raczej przyjaciółmi, albo przynajmniej takimi, którzy nas bardzo tolerują, tak in plus.
23: A ja też pozdrowię, skoro były pozdrowienia, to ja też pozdrowię kucharki z Chełmży, które dotarły do mnie wieści, że słuchają Meloradia regularnie i słuchają moich audycji, także pozdrawiam kucharki z Chełmży, przypomniałem sobie teraz. No ale wróćmy do Willi z pasją. Jakie plany przed wami jeszcze? Macie jakieś takie górnolotne cele, które wam przyświecają?
2: To znaczy, my co roku sobie zakładamy, że wyjdziemy z nową inicjatywą, z nową aktywnością, z nowymi warsztatami i zwykle tak, że właśnie na ten rok szkolny, czyli po wakacjach, gdzieś wrzesień, październik, zaczynamy nowe tematy, zapraszamy nowych gości. Na pewno mamy już zaplanowane odwiedziny innych organizacji, bo i był Poznań u nas, i był Pruszcz Gdański, i Mazowieckie do nas przyjechało, i chyba Lubuskie teraz się do nas wybiera. To są też i Elgiedy, bo one też czasami, ale to na przykład właśnie był Robs z Poznania. Więc szukają też takich organizacji, miejsc, gdzie z jednej strony i różnych form wspierania właśnie, czy seniorów, czy w ogóle angażowania mieszkańców. Więc my zapraszamy i jesteśmy otwarci, dzielimy się tym naszym doświadczeniem, tymi pomysłami, co można fajnego wymyślić. Oczywiście internet można sobie otworzyć, jak to się mówi, i czerpać, ale wiadomo, że łatwiej i fajniej to wygląda, jak się na żywym obiekcie, czyli na żywym człowieku też zobaczy, jak to faktycznie działa. Więc
23: Toruń świeci przykładem.
2: Jesteśmy, no to powiem tak, to jest zawsze też jeden z elementów właśnie takiego sieciowania. Promowania może też częściowo, ale bardziej nam, bo później z takich różnych spotkań, nawet niezobowiązujących, pojawiają się, jak nie dzisiaj, nie jutro, to za rok czy dwa pojawiają się właśnie coś fajnego, wspólnego, więc my jesteśmy bardzo zawsze otwarci na takie kontakty, na takie działania, na takie odwiedziny, więc serdecznie zapraszamy.
1: Wspomniałaś o tym, żeby zajrzeć do internetu właśnie, gdzie was można znaleźć?
2: Willa ma swoją stronę, to jest villaspasia.pl, ale też odnośnik jest na naszej stronie internetowej, czyli www.dlatorunia.pl, więc także i tu, i tutaj, ale oczywiście media społecznościowe też mamy chyba już wszystkie założone, z tego co kojarzę. I TikToka też mamy, oczywiście. Tam wszystkie te właśnie harce i koncerty wszędzie można zobaczyć. I różne rolki i krótkie formy też Kasia właśnie tworzy, co i róż coś tam wstawia. Także funkcjonujemy w tej przestrzeni internetowej także.
1: No to skoro w internecie funkcjonujecie i możecie się chwalić tym, co na co dzień jest u was grane, no to tym bardziej warto zajrzeć chyba.
2: Zapraszamy.
1: A jest co posłuchać, jest co pooglądać, też zdjęcia robicie, jakieś roleczki, nieroleczki.
2: Oczywiście, tak, to cały czas. Zresztą nawet seniorki to już są tak przyzwyczajone, właśnie jak coś wykonają na warsztatach, to one są, muszą się pochwalić.
1: Same chwytają za telefon.
2: Kasia musi mi zrobić. Kasia musi mi zrobić zdjęcie, jest na naszej wtedy, na naszym fanpage'u, na naszych stronach. One sobie tam wtedy wysyłają różne pozdrowienia, właśnie gratulacje, serduszka i to też jest fantastyczne, miłe. Co więcej, właśnie nie ma wykluczenia cyfrowego dzięki temu wśród

0: część może nie wiedzieć, ale puchar ligowy jest przechodni, a zgodnie z tradycją na własność można otrzymać go dopiero po wywalczeniu 3 mistrzostw z rzędu. Ja wierzę, że to się uda, ale póki co skupmy się na tym, co tu i teraz. Gustaw Nowak, zacznijmy nasze spotkanie od pocieszenia się z mistrzostwa, a radości co niemiara było w strefie kibica. Tę finałową niedzielę utworzono w Arenie Toruń. Było głośno, było radośnie.
1: No mega, no przybite znowu, no cudnie, Baron, po prostu Baron.
2: Dla kogo największe gratulacje w ogóle? Wiem, cały zespół.
1: Dla trenera i zawodników, ale chyba dla trenera najbardziej, bo jednak mieliśmy kiedyś skład w przyszłości, który dawał radę na maksa, a różnie bywało z tymi wynikami, nie? A teraz jest wszystko poukładane tak, jak ma być. Przynajmniej ja tak czuję jako kibic.
3: No i tak szybko złoto.
2: A od kiedy kibicujecie Apatarowi?
1: Kurczę, no tak już od zawsze, no odkąd pamiętamy. No my zresztą blisko Broniewskiego wychowani, więc jakby nasz teren.
2: Skakało się, tak? Przez płot.
1: Nawet nie trzeba było, bo moja żona mieszkała tak, że z balkonu widziała cały tor, jak jeszcze nie było drzew, więc...
2: Dobra, no to piękna historia się pisze. Kolejne lata też tak złote będą?
3: Na pewno. Kolejne gwiazdki.
2: Dobra, muszę jeszcze zapytać o...
3: Za mało.
2: No właśnie, już trzeba koszulki wymieniać, niestety. Muszę zapytać jeszcze o jedną postać. Antek Kapczyński. On skrada moje serce coraz bardziej. A wasze?
1: To, co zrobił, to w ogóle nie do wiary. Absolutnie. Że chłopak trzyma ciśnienie cały czas i to właśnie w takich momentach, gdzie się od niego nie wymaga, mam wrażenie, to tam robi swoje, dowozi. Pełen szacun.
4: No, sporo są emocje tutaj. To jest bardzo wyrównany moim zdaniem też dosyć mecz, przez większość biegów był, ale na początku już uważałem, że Apator wygra.
2: Jest ktoś, kogo zawodnik jakiś, którego specjalnie byś wyróżnił za ten sezon, czy jesteśmy po prostu kolektywem?
4: Kawczyński. Definitywnie.
2: Udowodnił to dzisiaj.
4: No.
2: Pani, jakie emocje towarzyszą?
3: Nie.
2: Chwileczkę, dobra, a zawodnik sezonu?
3: Lambert.
2: No i... Dobra. Jak wrażenia, jak emocje?
5: Spoko, fajnie.
2: Spoko, fajnie. Od kiedy kibicujecie Apatorowi?
5: Nie wiem. Pierwszy raz zabrał mi kiedyś na żużla i no, teraz...
6: Ona jest drugi raz, ja wchodzę tak dużo.
3: Ja pierwszy.
2: Dobra, jak się podoba?
3: Szczerze, wkręciłem się. Myślę,
2: no,
3: że...
2: pierwszy raz i od razu mistrzostwo.
3: Pierwszy i nie ostatni, tak, więc... Fajnie oglądać coś, gdzie nam dobrze idzie.
5: Nie, nie wierzcie jej. Ona powiedziała, my to czerwoni, tak? Na początku.
2: Nie no, my to jesteśmy złoci przede wszystkim. Właśnie, spodziewałeś się, że obrona tytułu no, pójdzie, można powiedzieć, trochę gładko?
6: Po wyniku w Toruniu, jakim poszło, to spodziewałem się, że utrzymamy to mistrzostwo.
2: A kogo na zawodnika sezonu byś wybrał w Toruniu?
3: Znam jednego. Lambert.
6: Ja bym z Emila obstawił. Bardzo dobrze mu szło.
2: Widzimy się na pecie na rynku Staromiejskim. Pewnie niedługo będzie.
6: Na pewno.
7: Jest radość, no. Jest super emocja, super atmosfera na, można powiedzieć, stadionie. Wszyscy dopingują. No, jest świetnie.
2: Kogo byś wybrała na zawodnika sezonu?
5: Chyba Lamberta.
2: Za rok trzecie mistrzostwo z rzędu?
7: No wiadomo, że tak, oczywiście.
8: Elegancko, super.
2: No, za rok co?
8: To samo.
5: Super, ekstra. Cieszę się bardzo, że wygrali.
2: Na początku zapytam w ogóle o tę strefę kibica. Chyba się sprawdziło to rozwiązanie.
5: Tak, bardzo fajne rozwiązanie. Oby jak najczęściej tak robiła miasto.
2: No ale to trzeba dojść do finału.
5: No oczywiście, ale my zawsze będziemy mistrzami.
2: Kogo by pani najbardziej pochwaliła za ten sezon?
5: Może chłopacy moi tutaj podpowiedzą.
2: No, a kto zawodnikiem sezonu w Apatorze?
8: Oj, drużyna, Piotr Baron chyba raczej. No tutaj nie ma ten juniorzy U24. Wszyscy dojechali, oni się uzupełniali, no tu wszystko zagrało. I drużyna, wszystko... sponsorzy, stadion, kibice, wszystko full.
2: I wszystko zagra też w przyszłym sezonie?
8: No myślę, że tak, no małe zmiany, chyba Polesztat jednak za Bledor, no raczej tak, no, jeżeli tam się atmosfera nie popsuje, no to chyba wszystko zagra tak, jak powinno być, no. Tego chcieliśmy, nagle się wszystko gra, na razie nam nikt nie może zagrozić, bo kto nam może zagrozić? Sparta nie, Lublin nie, no zobaczymy, co się wydarzy ze składami. Zobaczymy, no, na razie się cieszymy, jest po chudych latach, po 17 chudych latach w Toruniu, no czas tutaj się po prostu prężyć, muskuły. Szkoda, że mamy tak mały stadion, trzeba było tam jeszcze dobudować 2 trybuny i zobaczymy, no.
2: No, ale jest jeszcze minus, że teraz koszulki znowu nieaktualne.
8: No niestety, no to nie. trzeba wymieniać koszulki, wymieniać szaliki, to jest żaden problem. Gwiazdek może przybywać co roku, możemy zmieniać co roku koszulki, klub też się napędza, więc obyśmy mieli tylko takie problemy.
2: Koszulkę z 6 gwiazdkami dostaniesz?
9: Pana, zaraz panu domaluję, mam długopis, będzie 6 gwiazdka.
2: Pani na co dzień w ogóle pracują? O, to jak dzisiaj? I to się różni od tego, co jest na co dzień na stadionie.
9: Jak się, czym się dzisiaj różni? No jest trochę mniej, wiadomo, ludzi, no bo wiadomo, że...
2: Nie, ja myślałem, że więcej teraz.
9: Ale kibiców jest dzisiaj tyle. Dzisiaj wszyscy wierzą i wszyscy wiedzą, że wygra Apator.
2: A, pani tutaj też sobie tak? ogląda.

0: my mamy na laptopie. My musimy mieć na bieżąco.
1: No to super. Jest radość ze zwycięstwa?
0: Oczywiście, że tak. Tu w ogóle my wiedziałyśmy, że oni wygrają. To w ogóle nawet nie było innej opcji.
1: No a jeszcze małą sondę robię wśród kibiców. Kto zawodnikiem tego sezonu?
0: Sezonu całego? Mi się wydaje, że chyba jednym meczem to chyba Bleder. Tak mi się wydaje.
1: To też ciekawe nazwisko, no bo jeszcze ono nie padło, ale był wielką niewiadomą. Zdobył bardzo ważne punkty.
0: I na samym końcu pokazał. Szkoda, że nie będzie go z nami.
1: No szkoda. No podobnie było z Jankiem Kwechem. Też żałowaliśmy, gdy odchodził. A Antek Kawczyński? On już chyba mimo młodego wieku jest legendą w Toruniu.
0: Oj tak, Kawka tak. Kawka też potrafi zaskoczyć.
1: To co, w przyszłym sezonie?
0: No kolejna gwiazdka.
1: Kolejna, jeju. No to musicie dodrukowywać z więcej tych koszulek Blues.
0: Będą na pewno kolejne gwiazdki.
2: Czekamy na kolejne gwiazdki i czekamy na kwiecień, bo dopiero wtedy wystartuje nowy sezon. Zmieniamy temat. Zapraszam do Urzędu Miasta, gdzie niedawno odbyła się sesja. Dla mnie była to okazja do dopytania o kilka palących kwestii. Między innymi o zamieszanie związane z radami okręgów. Te kończą swoją kadencję 10 października. Od 11 wiatr będzie hulać po polu, bo nowych rad nie będzie. Ich wybór będzie możliwy, gdy odpowiednie przepisy uchwali Rada Miasta. Wcześniejszą uchwałę w tej sprawie unieważnił wojewoda, wytykając niezgodność z prawem. O sprawę zapytałem miejskich radnych, a zacznie Adrian Mul z klubu radnych PiS.
3: Był okrągły stół, ja nie uczestniczyłem. No sprawę położył, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, pan przewodniczący Michał Rzemyszkiewicz, który nie chciał słuchać nas, między innymi nie chciał słuchać koleżanki Kasi Chłopeckiej, ale ja też miałem uwagi co do przeprowadzenia samego procesu wyborczego w sposób elektroniczny. No i okazało się, bo myśmy też złożyli takie zawiadomienie do pana wojewody, że mieliśmy rację. A co teraz? No ktoś powinien to piwo, które naważył, wypić. I też się dziwię, że pan Michał Rzemieszkiewicz nie przeprosił za te nieudane prowadzenie tych prac, bo i Rady Okręgu poświęcały bardzo dużo czasu na to, żeby to wszystko przygotować i radni brali udział w tych spotkaniach, a niestety w tym wszystkim zabrakło dialogu.
2: I tak na okrągłym stole członkowie rad okręgów rzekomo nie kryli rozczarowania, ale wyrazili wolę zaczekania na nową, przejrzystą i zgodną z prawem uchwałę. Zamiast pisać prawo na prędko, tym razem ma być po prostu porządnie.
3: Może to też jest słuszne rozwiązanie, żeby to jeszcze raz porządnie dopracować, przeprocedować, tak żeby wojewoda tę uchwałę zaakceptował i poczekać. Jeśli jest taka wola rad okręgów, no to myślę, że warto to też przemyśleć. My nie jesteśmy przeciw. Myślę, że byłoby zasadne, żeby ktoś się tym zajął, kto się na tym zna. Najlepiej, żeby przewodniczącym tej komisji też była osoba, która ma jakieś doświadczenie w stanowieniu prawa, może jakieś doświadczenie też prawnicze. Nasz kolega Michał Jakubaszek, myślę, że też doskonale by się mógł sprawdzić jako szef takiej komisji, bo też składał wiele takich ważnych uwag.
2: O sprawę zapytałem też byłego prezydenta, dziś radnego Michała Zalewskiego, któremu oddam dłuższą chwilę.
4: Pojawiła się bardzo ciekawa opcja, którą przedstawiły Rady Okręgów. Opcja tego, abyśmy po prostu teraz sprężyli wszystkie możliwe siły po to, aby dokończyć tworzenie uchwały, w której wojewoda znalazł tak naprawdę 4 punkty negatywne. 2 to były typowe błędy oceny prawnej. Nie powinno w ogóle ich być, tak jak na przykład zlecenie nadzoru nad pracą Rad Okręgów Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta, no czy kwestia samej procedury wyborów, gdzie no, wprowadzono wybory tylko i wyłącznie zdalne, a nie tak jak powinno być, czyli wszystkie możliwe formy prowadzenia akcji wyborczej w ramach takiego typowego systemu demokratycznego, a więc i głosowanie do urn, a więc i głosowanie zdalne i głosowanie korespondencyjne, to razem, a nie oddzielnie tylko jeden system, więc usuwanie tych dwóch elementów to powinna być technika, nic więcej. Natomiast w dwóch pozostałych elementach, które dostrzeżono jako błędy, służby wojewody tak dostrzegły, a więc kwestia związana z konsultacjami dotyczącymi nowego podziału Torunia na rady okręgów, bo tak naprawdę dotychczas 13 rad okręgów, a ma być 18. Tutaj jest zupełnie nowy podział. Ten nowy podział powinien rzeczywiście być przeprowadzony w drodze konsultacji. Należałoby jak najaktywniej, jak najszybciej przeprowadzić konsultacje, doprowadzić do takiej uchwały i w efekcie ograniczyć zakres trwania tej przerwy między ukończeniem kadencji 10 października, a możliwością przeprowadzenia w nowym systemie, w tej uchwale, która jest obecnie tylko poprawiona, jest zgodnie ze wskazaniami służb wojewody, przeprowadzenia nowych wyborów i ten okres pewnie będzie jakiś, ale on powinien być jak najkrótszy. I o to apelowały Rady Okręgu, 8 Rad Okręgu z takim wnioskiem wystąpiły. Ja zdecydowanie popieram tą koncepcję i uważam, że tutaj nie ma na co czekać, tylko trzeba się wziąć do pracy. Deklaracja jest, że jeszcze dzisiaj będziemy o tym rozmawiali w ramach tak zwanego konwentu seniorów, a więc grupy osób, które odpowiadają za przygotowanie poszczególnych obrad Rady Miasta.
2: Czekamy zatem na konkrety w sprawie rad okręgów, a przede wszystkim na głosowanie na ich członków. Niestety nad wysokością stawek podatków już głosować nie możemy, a te od nieruchomości i środków transportu prawdopodobnie pójdą od nowego roku w górę. Jesteśmy po pierwszym czytaniu projektu uchwały w tej sprawie. Oto jak decyzję argumentuje prezydent Paweł Gulewski.
5: Na pewno wpłynie korzystnie. To są różnice między 2,5 do 4 milionów złotych przychodów. Natomiast mamy ponad 2-miliardowy budżet z olbrzymią działką i z olbrzymią działem wydatków. Natomiast podwyższamy tylko wskaźniki wzrostu cen usług i towarów w kontekście tej pierwszej kategorii stawek. Jeśli chodzi o grunt, średnio to jest około 2,8%. Jeśli chodzi o środki transportu, to jest to wzrost około 2,7%.
2: A co na to opozycja? Odpowiada radny Adrian Mul.
3: Zdajemy sobie też sprawę z tego, ja o to pytałem kilka dni temu pana prezydenta w interpelacji, że mamy podwyżki cen paliw znaczące i one na pewno też mocno wpływają na funkcjonowanie głównie Miejskiego Zarządu Komunikacji, ale też MPO. Natomiast chcielibyśmy poznać dokładne analizy ze strony pana prezydenta, dlatego też dzisiaj to pierwsze czytanie jest i na razie nie ferujemy ostatecznego naszego kierunku, czy będziemy za, czy będziemy przeciw. Chcemy poznać dokładnie dane. Tak jak już to wielokrotnie wspominaliśmy, staramy się merytorycznie i konstruktywnie podchodzić, często też zresztą krytycznie, ale do budżetu naszego miasta.
2: Będzie zatem ciut drożej, choć potrzebne jest jeszcze drugie czytanie i decyzja radnych. Rozstrzygnięta jest natomiast kwestia wrzosowiska, gdzie powiększono obszar ochronny. To realizacja wyborczej obietnicy prezydenta Gulewskiego, dlatego oddam głos włodarzowi miasta.
5: Zmiana w planie obowiązującym od marca 2024 roku była moją obietnicą wyborczą, ale też organicznie uważam, że powinniśmy ten teren zabezpieczyć. Przypomnę, że to chodzi o ten teren 2,8 hektara, gdzie do tej pory w obowiązującym jeszcze MPZP były dopuszczone funkcje, prawda, bardzo określone, sprecyzowane, czyli funkcje społeczne, funkcje dotyczące realizacji usług społecznych, opiekuńczych w formie zabudowy ekstensywnej do 8 metrów, ale to cały czas wzbudzało protesty mieszkańców. Ja się przychyliłem do tego zdania, że powinien ten teren mieć taką samą funkcję jak teren, który w planie, który obowiązuje wcześniej, a jest oznaczony ZP, tam jest od 2024 roku. Mamy również obszar sygnowany ZP, czyli zieleń parkowa i jest tam obszar, który jest chroniony poprzez specjalną uchwałę, więc ten obszar teraz, ten teren 2,8 hektara będzie również w tym nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego chroniony w ten sam sposób. Nie dopuszczamy tam na tym terenie jakiejkolwiek zabudowy.
2: Każda taka decyzja cieszy, tym bardziej, że o wrzosowisko przez lata walczyli sami mieszkańcy. I to im przede wszystkim gratuluję. Najwyższa pora wybrać się na jesienny spacer po tym pięknym zakątku Torunia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Gustaw Nowak, zapraszam. Za chwilę przyjrzymy się tematowi, który wzbudza skrajne emocje. Jednym towarzyszy obawa o miejsca pracy i jakość świadczonych usług. Ci chcą pozostać jednak anonimowi. Inni natomiast chętnie mówią o nadziejach, szansach i korzyściach płynących ze zmiany. A ta zmiana to malująca się na horyzoncie konsolidacja placówek medycznych w Toruniu. Temat przybliżę za chwilę, bo najpierw zachęcam do odwiedzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki, a była to okazja do podsumowań i snucia planów. Zaczniemy od kilku słów na temat rekrutacji, a ta skumulowała 1,5 rocznika. Nic więc dziwnego, że chętnych było sporo, mówi rzecznik prasowy UMK dr Patryk Tomaszewski.
7: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów, to jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie, więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie są najbardziej popularne, to oczywiście prawie każdy marzy, żeby zostać lekarzem, a jak nie lekarzem, to dentystą. Na pierwszym miejscu są dentyści, 44 osoby na miejsce. Oczywiście no, to jest tak duża konkurencja, że wielu tych marzeń nie spełni. Rehabilitacja, psychologia, prawo, to są stałe kierunki, które cieszą się popularnością. Przed nami zadanie, aby bardziej kreować kierunki na drugim stopniu magisterskie, żeby więcej osób po studiach licencjackich zostawało w Toruniu, w regionie.
2: Większy nabór to nie tylko zalety, ale też wady, dodaje rektor UMK, profesor Andrzej Tretyn.
8: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet.
2: A jaki będzie ten rok akademicki? Na pewno wiele będzie zależało od tego, czy UMK pozostanie uczelnią badawczą.
8: Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
2: Jak można podsumować ostatnio realizowane inwestycje? Kontynuuje jego magnificencja profesor Andrzej Tretyn.
8: STER na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w 2 szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 0,5 miliarda złotych w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji 2 ostatnich budynków. To jest rektoratu i biblioteki głównej. To są obiekty zabytkowe. W związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne.
2: Remonty rektoratu i biblioteki miały rozpocząć się już jakiś czas temu, ale sprawa jest skomplikowana. Oczywiście trzymam kciuki za przeprowadzenie całej tej operacji. Wróćmy jednak do inauguracji roku akademickiego, bo jak co roku, nomen omen, towarzyszył mu specjalny wykład. W tym razem wygłosił go profesor Ireneusz Sobota, kierownik stacji polarnej na Spitsbergenie.
9: Ireneusz Sobota, dyrektor Centrum Badań Polarnych UMK, kierownik stacji polarnej na Spitsbergenie. Mam dzisiaj ten zaszczyt, że będę mógł przedstawić wykład, na którym trochę opowiem właśnie o zmieniającym się terenie, środowisku w regionie naszej stacji w Svalbardu. Bo jak wszyscy już wiemy, zmiany są bardzo duże, zmiany są nieodwracalne, też można powiedzieć. Oczywiście ten wykład postaram się tak opowiedzieć. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę też o życiu stacji, bo to nie tylko badania naukowe, to też są całe lata, cała masa ludzi, która się przewinęła, badaczy, którzy musieli spędzić w tych warunkach wiele miesięcy niejednokrotnie. Tym bardziej, że Spitsbergen ciągle nas uczy pokory. Chociażby w tym roku warunki klimatyczne spowodowały, że była taka pogoda, że po raz pierwszy w historii nie dał rady po nas przypłynąć statek, co nam strasznie skomplikowało całą logistykę wyjazdową. Taki jest cel wykładu, żeby studenci zobaczyli na własne oczy, jak to szybko się dzieje. Tym bardziej, że już wiemy też, że od lat studenci jeżdżą do naszej stacji na wyprawy, biorą w nich czynny udział i studenci, i doktoranci. Także mam nadzieję też, że to też zachęci następne pokolenia na wyjazdy na Spitsbergen. Każdy, kto jest, to dopiero widzi tak naprawdę, co to się dzieje na własne oczy. Oczywiście nawet jakiś pierwszy raz, to może nie ma porównania, jak to było przed kilkoma laty, ale przyroda i efekty z tych zmian są widoczne, także każdy to zauważa.
2: A jeśli już mowa o braci studenckiej, to warto zadać jej kilka pytań.
10: Skąd jesteś?
11: No z Torunia, stąd.
10: Dlaczego zdecydowałeś się pozostać w Toruniu?
11: Ekonomicznie, lokalnie, zawsze trochę taniej.
10: A co studiujesz?
11: Bezpieczeństwo narodowe.
10: A, bym zgadywał, że ekonomię. Dobra, jak się zapatrujesz na swoje studia?
11: No mam nadzieję, że będzie dobrze, ale to się wszystko okaże.
10: Ale bardziej nauka, bardziej zabawa, czy postarasz się wypośrodkować?
11: Nauka, oczywiście, że nauka.
10: Dobra, no to powodzenia i stypendium na pierwszym semestrze jeszcze.
11: Dziękuję.
10: Skąd jesteście?
12: Z Sopotu.
13: Ja z Krakowa, z Gliwic.
10: Jeju, do Krakowa to się raczej jeździ na studia, a nie z Krakowa do Torunia.
13: No trochę tak, ale tutaj miałam mój kierunek, który chciałam, więc jaki? Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
10: A, no i mamy gdzie się uczyć tutaj w Toruniu.
13: No dokładnie.
10: No, a ty dlaczego z Sopotu do Torunia?
12: Również ze względu na kierunek, bo ten sam. A. No i też to miasto jakoś tak mnie zaczarowało trochę.
10: No właśnie, jaki jest Toruń? Jak cię przywitał?
12: Przywitał mnie bardzo dobrze. Przyjechałam tutaj na plener w zeszłym roku i po prostu zakochałam się w starówce i stwierdziłam, dobra, to jest to. Też wtedy miałam okazję obejrzeć laboratoria i wydziały właśnie, Wydział Sztuk Pięknych i stwierdziłam, że to jest to.
10: To jakie plany na najbliższe lata?
12: No siedzieć tutaj przez 6 lat, zrobić magisterkę i zobaczymy, co dalej.
10: To Drzanka uciekła. Ja tak nie pozwolę. A ty dlaczego Toruń wyprawiasz?
14: Bardzo mi się spodobało miasto. Jest naprawdę tutaj pięknie. Podoba mi się, jak bardzo jest zarówno historyczne, ale też bardzo widać dba o sztukę oraz ma bardzo dużo zieleni. No i też dla kierunku. Prawo niby jest wszędzie, ale chcę spróbować w Toruniu.
10: Okej, okay, a dopytam jeszcze, stancja czy akademik?
14: Akademik. Tutaj obok zaraz.
10: O, jak się podoba? Jak pierwsze wrażenia?
14: Jest okej, okay, jest okej.
10: Okay. Jest okej, okay, dobra. Powodzenia życzę.
14: Dziękuję bardzo.
2: Całej społeczności UMK życzę wszystkiego dobrego na nowy rok akademicki. A teraz temat zapowiadany wcześniej. Miasto rozważa skonsolidowanie placówek medycznych. Chodzi o szpital, przychodnie i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na razie nie ma konkretnych dat, ale są dość konkretne emocje. Niektórzy pracownicy boją się o swoje miejsca pracy oraz o to, czy cała operacja nie ma być jedynie sposobem na rozmycie długu szpitala, sięgającego przeszło 200 milionów złotych. O zdanie zapytałem miejskich radnych w trakcie wrześniowej sesji. Oto co mówi radna Anna Szytniewska, na co dzień pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, gdzie do konsolidacji już doszło.
15: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu. Myślę, że tutaj w tej chwili nie mówimy o tym, żeby ktokolwiek stracił pracę. Dopiero zaczęliśmy te rozmowy, więc jesteśmy cały czas na etapie jeszcze tak naprawdę oceny tej sytuacji.
2: A co z zakładem opiekuńczo-leczniczym? Czy konsolidacja może wpłynąć na tamtejsze kolejki?
15: Pacjenci, którzy w tym ośrodku się znajdują, jeżeli chodzi o ZOL, będą mieli te miejsca, które są zapewnione. Pacjenci czekają na miejsca i myślę, że tutaj się nic w tych kolejkach nie zmieni.
2: Sprawę konsolidacji komentuje też radny Adrian Mul z klubu radnych PiS.
3: Co do zasady, to nie jest zły pomysł i myśmy nawet sami jako przedstawiciele naszego klubu o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o połączenie MPS-u ze szpitalem, no bo ten temat ZPO, nie ukrywam, że też byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o dokumenty Urząd Miasta. Jeśli chodzi o MPS i szpital, no to wydaje się to naturalne i to myślę, że i finansowo będzie to łatwe do przeprowadzenia. Też już w przestrzeni publicznej mówiliśmy też o tym, że bardzo nam zależy na tym, żeby ci wszyscy pracownicy, którzy tam pracują, żeby oni nadal otrzymali zatrudnienie. To jest dla nas bardzo ważne i istotne. Natomiast jeśli chodzi o ZPO, no to tutaj zresztą to też poruszali nasi mieszkańcy, osoby, rodziny, które mają bliskich w ZPO, no mają obawy, czy nie spadnie jakość obsługi, jakość tych usług medycznych w tej placówce. I o to też pytamy i będziemy pytać. No wiem, że była Komisja Zdrowia chyba wczoraj.
2: I jeszcze radny Adrian Koziołocki, także z klubu PiS.
16: Z jednej strony rzeczywiście jest to szansa, bo jest to szansa na pozyskanie niemałych środków. Jest mowa o 70 milionach złotych na modernizację tych placówek. Ale z drugiej strony jest to zagrożenie. Są pewne obawy ze strony po pierwsze pracowników, głównie ZPO. W związku z tym powstają nowe związki zawodowe i te, które już istnieją, się umacniają. No to jest efekt tego, tych obaw właśnie pracowników. Natomiast tutaj też na Komisji Zdrowia mieliśmy informację przedstawioną przez panią prezydent Dagmarę Zielińską, która mówiła o tym, że spotkanie z pracownikami miało miejsce bodajże przedwczoraj i też uspokajano, że nie będzie zwolnień, bo to jest największa obawa oczywiście. Tutaj do mnie również też docierały obawy ze strony rodzin pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego o to, czy ta jakość nie zostanie obniżona. Natomiast tutaj też wracając do szans, szansą też jest to, że przy konsolidacji pojawia się szansa na dodatkowe 36 łóżek w ZPO, a to jest bardzo potrzebne, ponieważ obecnie mamy około 300 osób w kolejce do ZPO i ten czas oczekiwania oczywiście mniej więcej rok, półtorej roku, także jak na potrzeby tego typu to jest długi. Także z jednej strony my tutaj się jako środowisko nie zamykamy na ten pomysł, widzimy szansę, natomiast my będziemy dbać o to, żeby nie było zwolnień, będziemy tutaj na panu prezydencie próbować dogadać i żeby po prostu tych zwolnień nie było.
2: O zdanie zapytałem jeszcze byłego prezydenta, dziś radnego Michała Zaleskiego.
4: Odnosimy się do tej propozycji pozytywnie. Ta konsolidacja poprawi warunki funkcjonowania, usprawni możliwość także inwestowania, ponieważ w takiej jednej placówce te inwestycje będą lepiej dostosowane do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Torunia, a także należy gdzieś tam w trzecim zakresie zagadnień doszukiwać się szansy na poprawę wyników ekonomicznych wspólnie funkcjonujących podmiotów. Przypomnę, iż te trzy podmioty mają właściwie trzy zespoły budynków, dwa zespoły budynków bardzo mocno obciążone usługami zdrowotnymi, szpital miejski oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, natomiast miejska przychodnia specjalistyczna ma budynki, w których jest wiele wolnych pomieszczeń, w których będzie można skorzystać dla poszerzenia usług zdrowotnych w naszym mieście, w tym w szczególności tych, których już brakuje miejsc, na przykład w ZPO czy w specjalistycznym szpitalu miejskim. Myślę, że sama idea konsolidacji, która powstała w rządzie Rzeczypospolitej, jest tą ideą, która ma także usprawnić nie tylko samo działanie poszczególnych jednostek, które w tej konsolidacji powstaną, ale także ma pokazać to, że przystosowujemy się do warunków demograficznych Rzeczypospolitej, bo jest coraz więcej osób w wieku już senioralnym, które potrzebują dodatkowej opieki zdrowotnej i na to trzeba się nastawić, a jednocześnie z drugiej strony zaczyna się pojawiać problem tego, w jaki sposób i skąd znaleźć środki finansowe na to, więc ta konsolidacja to takie usprawnienie wielokierunkowe.
2: Kiedy miałoby dojść do ewentualnej konsolidacji? O tym jest jeszcze cicho, ale wszystko wskazuje na to, że konkretne decyzje są tuż przed nami. W sprawie oczywiście będę się przyglądać i informować o niej na naszej antenie.
6: To jest tydzień.

Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Będą wielkie przeobrażenia w komunikacji miejskiej. To trudna zmiana, mówią władze miasta, ale zmiana wyczekiwana. Nad opracowaniem nowego modelu przez długi czas pracowali specjaliści z wrocławskiej firmy Trako, a ja przybliżę to, co czeka nas już wkrótce. Gustaw Nowak, zapraszam. Zerknijmy na tę rewolucję. Jej szczegóły przybliżono na konferencji prasowej, którą streszczę już teraz, a zaczniemy od konkretów. Te przedstawi Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która, jak wspomniałem, opracowała nowy model komunikacji miejskiej dla Torunia. Dodam jeszcze od razu na początku, że zmiany mają wejść w życie od 1 marca 2027 roku.
2: Wypracowaliśmy pakiet zamierzeń, które miały zmierzać do tego, aby przemieszczanie się toruńską komunikacją miejską odbywało się wygodniej, aby autobusy i tramwaje poruszały się częściej i żeby też można było po mieście z wykorzystaniem MZK przemieszczać się szybciej. Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. Co więcej, 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. Oprócz linii kursujących co kwadrans, sporo linii to będą linie kursujące regularnie w godzinach szczytowych i nie tylko co około 30 minut. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. I tak prawdę powiedziawszy, na tych najważniejszych trasach w mieście, w godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut, chcąc dostać się do centrum.
1: Najczęściej, bo co 7,5 minuty w trakcie szczytu będzie jeździć linia numer 26. Również lepiej ma być skomunikowany dworzec główny, choć co ważne, autobusy przestaną jeździć ulicą Kujawską. Wszystkie połączenia z dworcem będą odbywać się jakby na jego tyłach, od ulicy Podgórskiej. A to trochę dziwne, jak teraz myślę, bo na dworcu mamy ruchome schody od strony ulicy Kujawskiej właśnie. Piesi, zdaje się, będą zatem skazani na wchodzenie po schodach o własnych siłach. Od strony Podgórskiej jest co prawda jeszcze winda, ale od wielu miesięcy pozostaje ona nieczynna. No nic, będę jeszcze o te kwestie dopytywać. Póki co powróćmy do pana Tomasza Szelukowskiego z firmy Trako, który zwraca uwagę, że częściej w godzinach szczytu będą jeździć zarówno tramwaje, jak i autobusy.
2: Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Kuniuchy i przez Przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z Przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5-8-9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Dlatego, że specyfiką toruńskiej komunikacji miejskiej jest układ sieci torowej tramwajów, która to nie dociera do wszystkich najważniejszych osiedli mieszkaniowych w mieście. I to sprawia, że na niektórych przystankach w mieście ten udział ruchu komunikacji autobusowej jest nadzwyczajnie wysoki. Proszę sobie wyobrazić, że poza centrum miasta najbardziej popularne przystanki to są te, z których jeżdżą tylko autobusy, którymi są chociażby przystanki na Rubinkowie, takie jak Manhattan czy Rubinkowo Centrum. I z tego tytułu chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rybinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych.
1: Ma być też szybciej, a to między innymi dzięki całkowitej nowości, dwóm autobusowym liniom ekspresowym, nazwanym X30 i X44. Trochę jak nowoczesny smartfon czy ultraskuteczna maszynka do golenia.
2: Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawy i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego. Za tymi dwiema nowymi liniami, które się pojawią na ulicach Torunia w godzinach szczytowych, przełoży się wprost skrócenie czasu przejazdu. Na tych trasach, na których to pojawią się te nowe linie, a to będą linie, które nie zastąpią istniejących linii. One będą nową, fajną alternatywą przy przemieszczaniu się. One pozwolą dotrzeć do celu podróży w krótszym czasie, co sprawi, że średnio na tych trasach, które one będą zapewniać, czas przejazdu skróci się o 13 minut, czyli o około 40% względem tego, co ma miejsce dzisiaj. Przykładowo z parkingu Rubinkowo Park and Ride do Placu Świętej Katarzyny dzięki linii X30 czas przejazdu skróci się z 26 do 11 minut.
1: Ważne pozostaną węzły przesiadkowe, spośród których głównym ma być ten przy Alei Solidarności.
2: Do tego węzła będzie można dojechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. W zasadzie do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Lepiej będzie skomunikowany również Dworzec Główny i sieć tych trzech staromiejskich węzłów przesiadkowych okraszać będą cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni przy Galerii Kopernikus.
1: Według zamierzeń łatwiejszy dojazd mamy uzyskać też m.in. do kampusu UMK, szpitali czy galerii handlowych. Wróćmy jeszcze do węzła na Alei Solidarności, bo tu czekają nas pewne zmiany.
2: To duże zagęszczenie autobusów i tramwajów sprawia, iż ten przejazd przez Aleję Solidarności jest obecnie czasami wydłużony, jeśli się te autobusy i tramwaje kumulują i zjeżdżają w podobnym czasie. W związku z czym przeredefiniowaliśmy proponowaną obsługę okolic Starego Miasta, przekładając część linii z tego przystanku na przystanki na wałach Sikorskiego, w tym i również na nowy przystanek przy Teatrze Autobusowy, co sprawi, iż liczba autobusów i tramwajów w godzinach szczytowych tutaj na Alei Solidarności zmniejszy się o 20%.
1: Niektóre przesiadki będą pewnie zatem nieco uciążliwe, bo będzie trzeba przebić się przez pasy i światła, ale ma to odciążyć wąskie gardło i poprawić płynność całego systemu. Ze zmianami można szczegółowo zapoznać się oczywiście na miejskiej stronie internetowej, ale na rozkłady jazdy jeszcze zaczekamy, podkreśla Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
3: Gdzieś na początku listopada będziemy już mieli gotowe rozkłady jazdy, a rozkłady jazdy to nie tylko jakby samo ich opracowanie, ale również jakby zbadanie generatorów ruchu, czyli tego, jak do pracy, jak do szkół, jak do uczelni, jak również do kościołów, czyli do tych miejsc, do których trzeba dotrzeć na czas, jakie są zapotrzebowania i jakie kierunki tych zmian, mimo że to już wcześniej podczas badań właśnie napełnień było analizowane. Teraz musimy to jeszcze zweryfikować i dopracować. Następnie również zmierzyć te czasy międzyprzystankowe, czyli dokonać takiej weryfikacji, czy te odległości, czy te czasy między poszczególnymi przystankami są w właściwy sposób ustalone, czy ewentualnie nie trzeba tego zweryfikować. I następnie właśnie docelowe rozkłady jazdy. To firma właśnie nam opracuje.
1: Te nowe rozkłady jazdy będą elementem kampanii informacyjnej, a ulotki mają trafiać nawet do naszych skrzynek pocztowych. Szczegółowe dane zasilą też serwery popularnej aplikacji Jak Dojadę, dzięki czemu ci bardziej technologiczni mają mieć możliwość przygotowania się na zmiany, które, przypomnę, ostatecznie w życie wejdą 1 marca. Kampania wyjdzie też w miasto, mówi Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Biura Promocji i Mediów.
4: Dotrzemy także na targowiska, na których na co dzień robimy zakupy, czyli czy w Przychał Miejskiej, czy Mickiewicza, czy na Manhattanie. Tam będą osoby, które będą informowały, ale też będą odpowiadały na pytania, bo to jest ważne, żeby porozmawiać z żywą osobą, która rozwieje nasze wątpliwości, która nam pomoże, w jaki sposób możemy dotrzeć, czy w jaki sposób zmieni się nasza linia, w jaki sposób będą wyglądały te rozkłady jazdy.
1: Rewolucja w komunikacji miejskiej była omawiana z mieszkańcami, a w wyniku konsultacji wprowadzono zmiany na 12 liniach komunikacji miejskiej. Jak mówi Patryk Wawrzyński z Biura Komunikacji i Innowacji Miejskich, w procesie konsultacji wzięło udział prawie 2000 osób.
5: To jest ponad 1100, dokładnie 1142 unikalne pod względem treści uwagi, opinie, które trafiły. Po rozłożeniu ich na czynniki pierwsze było to bez jednej 4300 uwag dotyczących poszczególnych przebiegów częstotliwości funkcjonowania transportu publicznego i każda z tych prawie 4300 uwag została merytorycznie opracowana przez zespoły TRAKO i Wydziału Gospodarki Komunalnej i efekt tego jest w opublikowanym dzisiaj raporcie z konsultacji społecznych na 76 stronach. Dostępna jest pełna opowieść o tym, jak wyglądał cały proces, jak przebiegały spotkania, jak przebiegła ankieta konsultacyjna, w której prawie 1000 osób wyraziło opinię na temat każdej z linii i całego modelu. Raport tutaj opowiada, zachęcam do zapoznania się z nim, o wielu szczegółach dotyczących tego, którzy mieszkańcy w jaki sposób zwracali uwagę na swoje problemy. To istotne jest to, że patrząc pod względem tych przestrzeni, z których najczęściej pochodziły głosy, czyli Wrzosów, Skarpy, Rubinkowa, Podgórza i Bydgoskiego, wiele tych zmian bezpośrednio dotyczących mieszkańców tych części miasta zostało właśnie zaproponowanych do wdrożenia w tym projekcie.
1: Raport z konsultacji społecznych dostępny jest na miejskiej stronie internetowej, a warto dodać, że zaplanowane zmiany zostały omówione także z osobami pracującymi w toruńskim zbiorkomie, kierowcami i motorniczymi, mówi prezydent Paweł Gulewski.
6: Absolutnie było co najmniej jedno, jak nie więcej spotkań dedykowanych ich pomysłom. Pytaliśmy motorniczych, pytaliśmy kierowców autobusów i paradoksalnie z tego naprawdę otrzymaliśmy bardzo ciekawy mapping sytuacji, korekt oraz takiego spojrzenia z poziomu ludzi właśnie wykonujących ten zawód na ten model, który pierwotnie planowaliśmy i tak. Tego typu spotkania były, a tu absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, żebyśmy nie zapytali tych ludzi o to, co mają do powiedzenia w kontekście tych dosyć radykalnych zmian, które w tym modelu są zawarte.
1: Warto nadmienić, bo to z pewnością część pasażerów nurtuje, że zmiany nie zakładają rezygnacji z rozkładów feryjnych i wakacyjnych, mówi ponownie Tomasz Szelukowski z firmy TRAKO.
2: Też to przeanalizowaliśmy i tutaj, prawdę powiedziawszy, istotne były dwa czynniki. Po pierwsze, koszty związane z dodatkowymi wozokilometrami i pociągokilometrami. Po drugie, zasoby kadrowe. Dlatego, że żeby teoretycznie, jeśli chciałoby się utrzymać rozkład szkolny, również i w 66 dni feryjno-wakacyjnych, dni robocze w roku, to trzeba byłoby zatrudnić dodatkowo prawie 20 kierowców i motorniczych. A to też jest, nie ukrywam, okres, w którym to motornicze i kierowcy też chcą wziąć wolne. A mierzymy się z dużym spadkiem liczby przewożonych pasażerów. Niemniej jednak w tym projekcie przewidzieliśmy tak czy siak większe częstotliwości kursowania w dni robocze feryjno-wakacyjne i chociażby dzięki temu ferie i wakacje w ciągu dnia też będą pojawiały się linie kursujące co 15 minut, czego dzisiaj nie ma w Państwa rozkładzie feryjnym.
1: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Usłyszeliśmy wcześniej, że po zmianach pojazdy komunikacji miejskiej przejadą o około 800 tysięcy kilometrów więcej rocznie. Czy obecna załoga osobowa MZK jest w stanie to dźwignąć? Odpowiada Piotr Rama, zastępca prezesa MZK.
7: Zmiany mają, że tak powiem, nie być radykalne w stosunku do liczby kierowców, ale my oczywiście do tego się przygotowujemy i cały czas działamy, pozyskując nowych pracowników. Między innymi od kilku lat mamy własny zakład szkolenia kierowców, własny ośrodek szkolenia. Co więcej, od jakiegoś roku, półtora my zwiększyliśmy zatrudnienie już w MZK, bo może tych zmian tak nie widać, tak jak te będą, że tak powiem, takie dosyć bardziej spektakularne, intensywne. Natomiast już jest zwiększone, tak powiem, przewozy. My zwiększyliśmy w ciągu ostatniego półtora roku o około 40-50 kierowców, o kilku motorniczych też. Będziemy po prostu mieli informacje o rozkładach, wtedy będzie można bardzo dokładnie zaplanować, ale my cały czas pozyskujemy kierowców, także ta komunikacja już się zmieniła i czeka nas oczywiście duża zmiana. Będziemy przygotowani, myślę, dzięki naszym, że tak powiem, staraniom i ośrodkom szkolenia.
1: Powtórzę, przewrót kopernikański w toruńskiej komunikacji miejskiej zaplanowano na 1 marca. Mamy zatem jeszcze sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółami. Ja już czekam na zaprezentowanie rozkładów jazdy. Ciekawe, jakie kwiatki jeszcze po drodze wyjdą i jak nowe rozwiązania sprawdzą się w rzeczywistości.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Chodźmy na Podgórz, dokładniej na ulicę Paderewskiego, gdzie działa szkoła podstawowa numer 15. Od niedawna na jej froncie, tuż nad głównym wejściem, możemy podziwiać nie byle jaki mural. Nie byle jaki, bo zaprojektowany przez uczennice i uczniów. To projekt, w ramach którego nie tylko stworzyli nowy herb Podgórza, ale też poznali okolice, w której żyją. Odwiedziłem uroczyste odsłonięcie tego dzieła. Zapraszam do SP15.
8: Ja wam bardzo dziękuję, to wy jesteście twórcami i w ogóle powiem wam tak, mi się w głowie w najśmielszych oczekiwaniach nie śniło, że na waszej szkole ten mural się pojawi. Ja liczyłam na to, że wiecie, napiszemy projekt do budżetu obywatelskiego, gdzieś tam na jakiejś kamienicy, a to, że jest na waszej szkole, to po prostu dla mnie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Że wy twórcy przychodzicie i możecie wszystkim teraz powiedzieć, słuchajcie, to jest tam w ogóle mój pomysł, stworzyliście hrań swojego przedmieścia, możecie się z nim identyfikować, jakbyście kiedyś chcieli, wiecie, jest taka teraz tam dużo mówione o tym, że zostajemy w Toruniu, no to właśnie to jest geniusz ludzki. Prawdziwość tego miejsca, które ma nas z tym wszystkim łączyć. Także gratulacje dla was i oklaski dla was.
9: Justyna Kacprzak, Fundacja Kapsuła. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj z okazji otwarcia muralu i tablicy. Jest to społeczny herb Podgórza. Przedsięwzięcie o tyle nietypowe, dlatego że sam projekt jakby grafiki muralu powstał w murach szkolnych, a nie za biurkiem urzędniczym albo w pracowni artystycznej. Stworzyli go uczniowie szkoły podstawowej numer 15. Jest to element takiego planowanego cyklu murali tworzonych przez uczniów, najmłodszych mieszkańców trzech dzielnic Podgórza. Właśnie dzisiaj mamy to otwarcie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Spiritus mowę z tego pomysłu jest Ania Lamers, która niedługo do nas przybędzie i pewnie też szerzej coś o tym opowie.
10: O co chodzi z rybą?
11: Ania Lamers, Fundacja Kosmos. No jest dom pod Szczupakiem na Poznańskiej, Boże, nie wiem jaki to jest numer, 74 chyba, ale jest dom, który u góry ma szczupaka i dzieciaki to bardzo dobrze rozpoznają, słuchajcie, bo to jest wszystko zrobione przez dzieci, przez ich widzenie miejsca, w którym mieszkają. I to jest bardzo charakterystyczny dom. Tak naprawdę. Wszyscy, którzy tu mieszkają, to wręcz jest przystanek, się mówi, pod Szczupakiem.
10: I takich detali jest tutaj więcej, tak?
11: Właśnie o to chodzi, jest bóbr, bo jest Wisła. Słuchajcie, w ogóle jest dużo wody, zwróćcie uwagę. Jest okrągły dom na Inowrocławskiej, jest wieża ciśnień, ale jest zamek Dybowski, jest kolej, bo to kolej stworzyła tak naprawdę i rozwinęła tą część miasta przecież.
12: Bardzo mi się podobało to robienie tego godła. Integrowaliśmy się razem. Fajnie, że to jest jakoś upamiętnione.
13: Ta praca na pewno była dla nas bardzo fajna. Mogliśmy dużo dzięki temu się nauczyć, odwiedzić nasze miejsce, w którym mieszkamy. Było to bardzo edukacyjne i na pewno to długo zostanie z nami. Pamiętam, że na pewno robiłam wraz z moim kolegą tą rybkę, szczupaka. Na pewno też pomagałam robić drzewko i bobra, który tam jest. Bardzo fajne to było. Naprawdę bardzo nam się podobało. Myślę, że każdy to na długo zapamięta.
14: Bardzo fajnie, że jest to tak ładnie pokazane na naszej szkole. Ja robiłam browar i drzewo, które jest, myślę, że bardzo istotnym symbolem dla mieszkańców Podgórza.
15: Bardzo się wesobiłem zamek Dębowski i bardzo się ciepło wesobiłem, bo teraz ja wiem, jak świat jest z nami.
16: Chodziliśmy jeszcze po Podgórzu i oglądaliśmy na przykład Okrągły Dom i tego typu rzeczy pani nam wtedy mówiła.
17: Pamiętam też, że byliśmy przy bibliotece tutaj przy domie MUS i patrzyliśmy na, gdzie był kiedyś browar.
11: Jeśli mamy mówić o mieście dla młodych, to młodzi muszą poczuć się jakoś identyfikować z tym miejscem, które jest dla nich tym miejscem, prawda? A jak się lepiej zidentyfikować, jak nie przez to, że poznajemy swoją okolicę, zaczynamy ją lepiej rozumieć. Nie wiem, czy zwróciliście, tam jest znicz, uwagę. Dlatego, że my też chodziliśmy po tych cmentarzach, które tutaj są i które już zniknęły. Dzieciaki bardzo mocno mówiły, kurczę, ja bym nie chciał, żeby w innym kraju ktoś zniszczył cmentarz moich przodków. Więc to jest też budowanie takiej jakby znajomości miejsca, identyfikacji z tym miejscem. Jak mam tu zostać, to muszę wiedzieć, gdzie zostaję, prawda? Jak wygląda wygląda moje miasto.
9: Uczniowie pokazali, z czym kojarzy im się dzielnica, z jakimi postaciami, jakie przeżycia ich łączą z tym miejscem. Również osoby, takie powiedzmy, że symbole Podgórza, no pokazali nam, czym jest dla nich Podgórz. Parę elementów jest dosyć zaskakujących. Musiałam go sama rozszyfrować, co autorzy mieli na myśli, ale jak odkryłam, o co chodziło, to byłam bardzo mile zaskoczona, bo widać, że ten research, który przeprowadzili, był bardzo dobrze zorganizowany. Tutaj ukłony dla Ani Lammers, która prowadziła też spacery i przybliżała właśnie tym najmłodszym mieszkańcom ich dzielnicę. W momencie, kiedy musimy zobrazować miejsce, w którym żyjemy, no to tworzymy z nim jakąś więź, musimy się nad tym pochylić. To jest taki fajny element uzupełniający dla rewitalizacji takiej technicznej, gdzie remontujemy, wiecie, budynki, ulice, to jeszcze tworzymy przy okazji. Być może nawet byłabym skłonna powiedzieć, że to jest ważniejsze niż te prace techniczne, więź z lokalnym otoczeniem, które jest środowiskiem życia dla młodzieży i dla dzieciaków. Bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że łączy mural jako dekorację z takimi realnymi przeżyciami i myślami, tak, jakie towarzyszyły dzieciakom przy tworzeniu jego. A całość na elewację przyniosła Magda Lipowiec z Andrzejem po prostu. Wiadomo, trzeba mieć badania na wysokości i spełniać wiele warunków technicznych, więc tutaj już ich nie mogliśmy wpuścić na rusztowanie, tak? Tym bardziej, że elewacja jest taka dosyć specyficzna i na wysokości mocny jest ten mural.
18: Dzień dobry, się nazywam Magda Lipowiec z Fundacji Kapsuła. Proces był bardzo przyjemny już jakby od w ogóle początku powstawania projektu, no bo właśnie dostaliśmy projekt, który wykonały dzieciaki. No i w sumie naszą rolą było tylko przystosowanie go do formy muralowej, czyli właśnie do tej przestrzeni, którą dostaliśmy. Prowadziliśmy tak naprawdę bardzo mało zmian, bo uspójniliśmy po prostu projekt, żeby był właśnie przygotowany do tej formy muralowej. No, proces też był bardzo przyjemny, pogoda bardzo dopisywała. Malowaliśmy go akurat w wakacje, tak żeby był jeszcze taką trochę niespodzianką właśnie dla dzieciaków. Mogliśmy też zastosować w końcu nowe technologie, więc szkic do projektu powstawał dzięki VR-owi. Praktycznie wszystkie elementy, które są użyte w herbie, jakby mają swoje odwzorowanie w realnej rzeczywistości. Więc jakby naszym zadaniem też było to, żeby pomóc im podokreślać niektóre elementy, tak żeby były czytelne dla odbiorcy, takiego zewnętrznego.
19: A jakie pierwsze reakcje odbiorców były? Jak jeszcze tworzyliście, to rzucali okiem albo zagadywali?
18: Tak, no było bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo krzyków do nas, jak byliśmy na rusztowaniu, więc było widać, że tak wszyscy tutaj chyba zmieniali trochę trasę, żeby się z pieskiem przejść na spacer obok nas. Takim elementem, który wybraliśmy na taki uspójniający cały projekt, był właśnie dom Bartek, który znajduje się w centrum muralu i właśnie no, wykorzystaliśmy jakby każdy element drzewa, tak jak właśnie ta rozłożysta korona, która gdzieś łączy te elementy razem. Dodaliśmy element, którego nie było w oryginalnym projekcie, czyli na przykład te korzenie, które też oplatają nam spód.
20: Violeta Terska, byłam wychowawcą właśnie wtedy 5C, obecnie to jest 7C. Robiliśmy prelekcje, opowiadaliśmy, oni opowiadali swoje historie na temat Podgórza, jakie budynki, jakie miejsca im się kojarzą z Podgórzem. Oczywiście każdy miał swoje własne wspomnienia i wybrane miejsca, ale zdecydowaliśmy razem z panią tu Anią, które miejsca będą w herbie. Na pewno rozwijały swoją pasję, bo bardzo są kreatywne i bardzo lubią malować. Też bardzo są ciekawe i odkrywania świata i jest to bardzo ważne, żeby znały też okolice, w której mieszkają i żeby się dzieliły tym wszystkim z innymi. Oczywiście każda z tych osób ma swoje ulubione miejsca.
19: A tu strzelę, jeszcze pani z Podgórza pochodzi?
20: Tak, z Podgórza pochodzę to... i też mam swoje inne, które tutaj te miejsca nie zostały uwzględnione, bo mi się na przykład bardzo podoba taki dworek, który jest naprzeciwko kościoła, ale no nie ma tutaj akurat w tym herbie, ale jakbyśmy kogokolwiek zapytali innego z Podgórza, na pewno też ma swoje ulubione i to koło chyba, które jest właśnie tutaj, ma kształt, ten herb ma kształt koła, to symbolizuje ten nasz budynek okrągły, który jest no niepowtarzalny.
19: Ale jako Podgórzance podoba się?
20: O, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba. Jestem naprawdę bardzo dumna z dzieciaków, bo świetnie sobie poradziły. Super.
21: Trochę tajemniczy, trochę oczywisty, bo symbole są bardzo łatwo kojarzone, ale nie wszystkie. Mam wrażenie, że skrywa wiele tajemnic i przemyśleń, które zostały tylko w głowach twórców. I to ważne, bo to jest praca, która powinna nas też inspirować i nie tylko pokazywać Podgórz takim, jakim widzimy, jakim go mijamy, przejeżdżając przez niego, spacerując po nim, ale także pokazywać nam tą dzielnicę jako bardziej taką tajemniczą i jako miejsce do poszukiwań i refleksji.
3: Damian Wiśniewski, Zespół do spraw rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Inicjatywa realizowana jest, bo projekt wciąż trwa, w ramach koncepcji, którą nazywamy Kujawsko-Pomorskie Granty na Rewitalizację. Realizowane jest to w ramach ogólnoregionalnego projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0. Województwo kujawsko-pomorskie współpracuje w tym aspekcie z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Chcieliśmy przede wszystkim, pisząc założenia tego projektu na poziomie samorządowym, wdrożyć takie podejście zaangażowania społecznego. Dużo się o tym mówi, ale rzadko kiedy ta zmiana rzeczywiście jest wdrażana. Chcieliśmy, by mieszkańcy tego obszaru byli nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim współuczestnikami całego procesu i to, mam wrażenie, udało się ująć znakomicie, bo uczniowie szkoły zaangażowani byli praktycznie na każdym etapie, na etapie koncepcji, na etapie realizacji i teraz na etapie samego odbioru, dzięki czemu uzyskujemy taki efekt współuczestnictwa i współodpowiedzialności za wprowadzone zmiany, za uzyskane efekty. Społeczność lokalna jest nie tylko tą grupą odbiorców, ale przede wszystkim grupą, która współuczestniczy i współodpowiada za te rezultaty, co wzmacnia potencjał, wzmacnia więzi, wzmacnia te efekty rewitalizacyjne, o które nam chodzi. Bo ta rewitalizacja, o której mówimy, ona często rozumiana jest przez pryzmat wyłącznie zmiany przestrzeni, poprawy estetyki czy wprowadzania pewnych ulepszeń na obszarze, ale nam chodzi głównie o efekt społeczny, o to, żeby ta społeczność lokalna, która ma korzystać z tych zmian, była na pierwszym miejscu, była w tym centrum. Takie podejście gwarantuje nam trwałość tych efektów i pozytywną zmianę, którą celujemy.
1: W Toruniu liczba murali powiększa się z roku na rok, a te bazujące na lokalnej historii należą do moich ulubionych. Czekam na więcej podobnych realizacji. A teraz odwiedźmy jeszcze Bydgoszcz. Dlaczego? No bo niedawno rozpoczął się rok akademicki, a właśnie w Bydgoszczy uruchomiono Akademickie Centrum Stomatologii UMK. Na razie korzysta z niego społeczność uczelni, ale za kilka miesięcy ma zacząć działać także całodobowa przychodnia dentystyczna. A z tej, choć oczywiście nikomu tego nie życzę, możemy skorzystać także my, potencjalni pacjenci z Torunia. Więcej o nowo otwartej placówce dowiedziała się w dniu jej uroczystego otwarcia Agnieszka Wynarska. Zapraszam.
4: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu miasta Bydgoszcz, czy regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów.
22: To jest też ważna inwestycja nie tylko w kontekście kształcenia, ale też dla mieszkańców, bo są takie plany, żeby powstała tu w końcu wyczekiwana opieka świąteczna i nocna.
4: Jak najbardziej kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną. Mamy wszelkie prawa ku temu, mamy budynek, mamy powołaną spółkę, także będziemy rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony. Spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców, czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej.
22: Kierunek lekarsko-dentystyczny, no to był oblegany, prawda, w tym roku, więc one rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo chętnych w regionie, żeby ten kierunek w Bydgoszczy studiować.
4: Tak, rzeczywiście tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było, przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania.
1: Być może całodobowa przychodnia stomatologiczna zacznie działać jakoś na początku 2027 roku, ale ta kwestia nie jest jeszcze przesądzona. Będę śledzić aktualności w tym temacie. O wszystkim usłyszycie na naszej antenie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, zapraszam na Bielany, a dokładniej do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki od nowa. Kto nie ma wspomnień z tym miejscem? Wspaniałe koncerty, wyjątkowe seanse, głośne spektakle i ciekawe wystawy. Do tego spotkania, te bardziej i mniej formalne, czy szaleńcze próby zdobycia autografu swojej idolki lub idola. Wszystko to było, wszystko to jest i wszystko to będzie.

0: wirtualnej.
1: Przez ostatni sezon postawiliśmy przede wszystkim na tą dobrą komunikację i bez dobrej strony internetowej komunikacja by się nie udała. A zatem zmieniliśmy stronę internetową, ona jest bardziej nowoczesna, intuicyjna, przewidywalna. Poniekąd ta strona internetowa wymusiła na nas także zbudowanie nowego systemu sprzedaży biletów i to też się zadziało w ostatnim sezonie. Jeśli Państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do odnowy zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu. Możemy mówić o rozpoczęciu roku akademickiego, o święcie uczelni, czy tak jak było w 2025 roku, wyświetlaliśmy filmy rocznicowe, takie wspomnieniowe o naszej tradycji i o tym, jak się ten nasz uniwersytet budował. Żeby dopełnić tych informacji o komunikowaniu, oczywiście w dzisiejszych czasach najważniejsze są media społecznościowe. Wykorzystujemy wszystkie kanały mediów społecznościowych, pokazujemy tam rolki, filmiki, które zapowiadają te wydarzenia, które mają się odbyć w odnowie, a także są obszerne relacje z tego, co już się odbyło, zwłaszcza fotorelacje bardzo, bardzo udane, które pokazują atmosferę, jaka była podczas określonych wydarzeń. Żeby móc realizować te filmiki, stworzyliśmy profesjonalne mini studio nagraniowe. Stali bywalcy odnowy wiedzą, że przy tej starej, dużej sali u góry, na takiej antresoli, znajduje się pomieszczenie, które właśnie zostało dostosowane do nagrywania, do możliwości nagrywania takich filmów. To jest pomieszczenie, które otrzymało także nową aranżację, jest odpowiednie oświetlenie, nagłośnienie i tam artyści mogą opowiadać o tym, co zobaczymy w odnowie, albo można przeprowadzać wywiady. To dla nas też bardzo ważne miejsce.
0: Zakupów w odnowie było więcej, a pojawiły się między innymi nowe kamery, kontynuuje prorektor Joanna Kucharzewska.
1: Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał. I jeszcze jedna rzecz, to co mi leżało bardzo na sercu, aby też poprawić komfort pracy naszych pracowników, więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły. I nie wiem, czy Państwo też wiecie, że w odnowie znajduje się niewielkie patio. Na to patio spoglądali pracownicy ze swoich biur. Do tej pory była to taka przestrzeń zaniedbana, trochę zapomniana, ale też ją jakby otwieramy na nowo i będą mogli pracownicy ze swoich okien spoglądać na to patio, ale docelowo chcielibyśmy je także otworzyć dla użytkowników. Koniecznie musimy kupić nowe kotary teatralne, bramki antypaniczne, to oczywiście w dbałości znowu o naszych użytkowników, zwłaszcza dużych, masowych koncertów. Też myślimy o nowej aranżacji. Krótko mówiąc, wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być odnowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy.
0: Za chwilę przejdziemy do tego, co przed nami. Póki co kontynuujmy część podsumowującą, a głos oddam dyrektorowi odnowy, Roman Tondel.
2: Bazując na takich podsumowaniach z roku 2024 i 2025, widać, że staraliśmy się przez te 12 miesięcy ubiegłego roku, no teraz za kilka miesięcy będziemy musieli podsumować rok 2026 i wszystko wskazuje na to, że będzie to rok jeszcze bardziej bogaty, jeżeli chodzi o te finalne wyniki niż rok 2025. Zanotowaliśmy zarówno wzrost wydarzeń, jak i wzrost liczby uczestników wydarzeń, które odbywały się w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od nowa. Oczywiście jest wiele powodów tego, dlaczego tak się działo. No, jednym z nich jest to, że staraliśmy się jak najwięcej wydarzeń umieścić w naszym programie, często korzystając z obu scen, niejednokrotnie próbując jakoś łączyć kilka wydarzeń w tym samym czasie, na ile było to możliwe, szczególnie ze względów akustycznych. Ale także trafiło nam się wiele wydarzeń, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, w tym chociażby spektakl Jesus Christ Superstar, który oczywiście także podniósł podniósł te wyniki frekwencyjne w minionym roku. No i w związku z tą popularnością tego wydarzenia, to nadal nie jest koniec tej współpracy z Teatrem Muzycznym. Ale to tylko taki krótki rzut. Wiadomo, że statystyka nie oddaje zawsze tego wszystkiego, co dzieje się w takim miejscu. Natomiast ten sezon, który za nami, te minione 12 miesięcy, myślę, że możemy

0: uznać za bardzo udane. A co w tym roku?
1: Pora pomówić o zmianach, które malują się na horyzoncie, a te za kilka miesięcy zobaczy każdy wchodzący do odnowy, zarówno uczestnicy wydarzeń, jak i artyści, bo zmieni się i hol wejściowy, i garderoby.
0: Współpracujemy z firmą, która przygotowała dla nas serię projektów modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób. Bo to jest taki element, do którego Państwo rzadko zaglądacie, ale który no jednak w dużej mierze no wydaje się, że wymaga dosyć pilnego odświeżenia. Ten projekt będziemy realizować pod koniec roku. Wszystko na to wskazuje, że w nowy rok wejdziemy już troszeczkę w innym stylu, jeżeli chodzi o same wnętrze odnowy.
1: Pewna zmiana planowana jest też na zewnątrz odnowy, a może jednak wewnątrz? No, chodzi o patio, które ma stać się miejscem bardziej otwartym.
0: Rzeczywiście mamy patio, które będziemy chcieli trochę ożywić, bo coraz częściej zdarzamy się z sytuacją, że kilka wydarzeń w tym samym obiekcie powoduje, że ten kalendarz uniemożliwia nam przyjęcie kolejnych wydarzeń.
1: Nazwijmy to remont. Patio miałby pozwolić na organizowanie jeszcze większej liczby wydarzeń. Zobaczymy, jak to się uda. Sam jestem ciekaw. Ale jeszcze bardziej intryguje mnie to, o czym pomówimy sobie teraz, bo to powrót do legendarnego segmentu działalności odnowy. Co prawda zlikwidowana zostanie Galeria 011, ale ma to swoje uzasadnienie.
0: Czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka. Ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
1: W sali prób odnowy grały dawniej takie zespoły jak Republika, Rejestracja, Bikini czy Kobranocka. Być może czas na kolejne muzyczne marki? Trzymam kciuki. Idźmy jednak dalej, bo wrócić ma nie tylko sala prób. Wrócić ma też wolontariat w odnowie, a to dla wielu studentów może być ciekawą drogą samorozwoju i chwytania pierwszego zawodowego doświadczenia. Tu warto posłuchać Małgorzaty Tarkowskiej-Kochańskiej.
2: We wrześniu minęło 18 lat mojej pracy w odnowie, także sporo, ale zaczynałam swoją przygodę z odnową właśnie jako wolontariuszka, studentka teatrologii. Po festiwalu Klamra przez wiele godzin siedzieliśmy w pomieszczeniach, które teraz pełnią funkcję garderób i pisaliśmy teksty, składaliśmy gazetki. Tak to się wszystko zaczęło. Także zachęcamy.
1: Przejdźmy jeszcze do kwestii artystycznych, bo nowy sezon to wiele różnorodnych propozycji. Jak można krótko opisać najbliższe 12 miesięcy?
0: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekalskim, wieloletnim i bardzo zasłużonym do tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei no, pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak festiwal Klamra w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Myślę, że to będzie kolejny rok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję. I to będzie kolejny rok tejże to właśnie ewolucji, przejścia, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
1: Przechodząc do szczegółów, nie będę mówić o poszczególnych koncertach, bo to zajęłoby wieki, a wygodnie można sprawdzić wszystko na stronie internetowej odnowy. Ja kilka rzeczy w kalendarzu zaznaczyłem już czerwonym flamastrem, także widzimy się. No ale wracając, warto zwrócić uwagę na koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego, czyli jedno z kluczowych wydarzeń kulturalnych w całym Toruniu. Tu czekają nas pewne zmiany, mówi Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
2: Troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo. Powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
1: Koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbędzie się 19 grudnia. Na pewno będziemy jeszcze o nim sporo mówić. Ale od nowa to nie tylko muzyka, to też między innymi filmy. I tu też pojawia się pewna nowość, mówi Roman Tondel.
0: Akademia Polskiego Filmu po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał na najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tak naprawdę do końca tego semestru będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. Każde z nich opatrzone spotkaniem z gościem. Zachęcamy wszystkich do tego, by uczestniczyć w tej inicjatywie. Bilety standardowo w naszych cenach 15-12 zł, czyli chyba najtańsze w naszym mieście nadal. I to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru.
1: Jako że odnowę darzę wielkim sentymentem, to całej tamtejszej załodze życzę powodzenia przy nowym sezonie. Myślę, że zobaczymy się nieraz, nie tylko na koncertach, chociaż to mój największy konik. A opowiem jeszcze pewną historię związaną z tym miejscem. Otóż będąc prawdopodobnie w gimnazjum, może we wczesnym liceum, byłem na koncercie grupy Hej i chcąc zdobyć autograf, po koncercie udało mi się dostać na backstage. Wraz ze znajomą wykorzystałem po prostu chwilę nieuwagi ochroniarza. Po zejściu na dół i po dotarciu do garderoby Hej, zastanawialiśmy się, jaka będzie reakcja zespołu na widok fanów w miejscu, w którym nie powinno ich teoretycznie być, ale cała grupa uśmiechnęła się, a nawet poczęstowała nas kanapką. Po chwili okazało się, że o ile mamy plakaty, na których chcemy uzyskać podpisy, tak nie mamy nic do pisania. I tu zaczęły się schody i to dosłownie, bo musiałem się po schodach wrócić do położonego wyżej baru, tam zapytać o coś do pisania. Okazało się, że nie ma markera, musiał zatem wystarczyć długopis, a później trzeba było jeszcze jakoś na dół wrócić. Ochroniarz był tym razem czujny, a ja wiedziałem, że zostawiłem w garderobie razem z zespołem Hej moją znajomą. Co tu robić? Pomyślałem, że zakradnę się przez główną scenę. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, udało się. Wszyscy spojrzeli na mnie jak na, nie wiem, członka obsługi albo może jakiegoś znajomego zespołu. Także szybko, pewnym krokiem przeszedłem, dostarczyłem długopis. Udało nam się autograf Kaśki Nosowskiej, ale też reszty zespołu zdobyć. Co prawda nie wytrzymał on długo, bo długopis to nie marker, ale wspomnienie pozostało do dziś. Mam wrażenie, że macie swoje historie związane z odnową. Chętnie bym ich wszystkich wysłuchał, dlatego co? Do zobaczenia w odnowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Żyjemy w czasach, w których trudno jest się skupić. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. I nawet nie chodzi mi o konwersacje z drugim człowiekiem. Mamy zwyczajnie problem z dojściem do wniosków z samym sobą. A to przez FOMO, a to przez liczbę bodźców, a to przez wiecznie zmieniający się świat i poczucie konieczności dostosowywania się do niego. Jak w tym wszystkim zachować spokój i zamiast po używki sięgnąć po drugiego człowieka? Między innymi o tym rozmawiano w Toruniu na konferencji Twoje życie, Twój wybór, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ósmych klas podstawówek. Gustaw Nowak, zachęcam do wysłuchania mojej relacji z tego wydarzenia, choć na wstępie zaznaczę, że nie rozmawiałem tam z uczniami, by nie dokładać im emocji i nie stresować, a tak radiowy mikrofon działa na wiele osób. Po drugie, od siebie powiem, że poczucie zagubienia to coś normalnego, ale zamiast kierować się w stronę ryzyka i zagrożenia, chyba lepiej dać sobie szansę, co nie? O decyzyjności, przeciwdziałaniu uzależnieniom i po prostu o tym, jak żyć. Zapytałem przy okazji konferencji Twoje życie, Twój wybór. Zapraszam.
4: Monika Bartlińska, dyrektor biura Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania dla Miasta Torunia. To jest konferencja Twój wybór, Twoje życie w ramach projektu Bez wspomagaczy 4.0. To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy. Do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą, policjantką, która właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich.
5: Czy toruńska młodzież przychodzi tu, no bo musi, no bo ustaliliście to z dyrekcjami i nawet się cieszy, że nie ma w tym czasie zajęć, czy rzeczywiście przychodzi i słucha, jest zaangażowana?
4: Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze te pytania do naszych prowadzących. Młodszej klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i tak w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja i posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że no, uzależnienia są złe.
5: A mam wrażenie, że dzisiaj młodzież jest wystawiana na jeszcze więcej czynników, które mogą uzależnić.
4: Oczywiście, oczywiście. I właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, tak nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc.
5: Podoba mi się, że jedno z głównych pytań, które tutaj pada, to jest jak decydować o swoim życiu, czyli pokazujecie, jak mieć tę sprawczość, tak? To nie tylko jest rozmowa o uzależnieniach i o tym zagrożeniu, ale też o szansie.
4: Dokładnie. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy. Kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę, że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat i o to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
6: Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, prekursorka trzeźwego życia, mogę tak wymienić.
5: No i autorka książki, na której podstawie spektakl stworzono w Toruniu. Widziałaś go?
6: Widziałam, byłam nawet na premierze. Nawet moja mama widziała. Tak.
5: Jakie, może najpierw o tym spektaklu chwilę, jakie do ciebie informacje, może nie tyle o spektaklu, co o książce docierały, czy zdarzało ci się, że osoby tobie dziękowały?
6: Cały czas dziękują. To jest akurat super, że od wydania książki, od premiery minęły ponad 2 lata i wciąż dostaję wiadomości, tak średnio 2 w tygodniu. Także ta książka wciąż jest żywa i tym bardziej cieszę się, że jest spektakl, który przedstawia również historię innych osób, bo można się dużo lepiej zidentyfikować, dużo szerzej zidentyfikować, dlatego też właśnie polecam, bo moja książka to jest moja historia, a spektakl to jest aż 5 różnych historii.
5: A ty sama sobie też jesteś wdzięczna? Też sobie dziękujesz już po czasie?
6: Sobie bardzo dziękuję, ale wiem, że sama nie dałabym rady i to jest ważna informacja. Jeżeli ktoś chce wyjść z czynnego uzależnienia, to warto prosić o pomoc.
5: No właśnie, i o tym będziesz dzisiaj z młodzieżą rozmawiać?
6: Dokładnie, też. Również o emocjach. Ja głównie skupiam się na emocjach niż stricte na substancjach, bo wiadomo, że uzależnienie to jest choroba emocji, więc to jest taka rzecz, na której skupiam. skupiać najbardziej.
5: No dobrze, ale z perspektywy osoby starszej od tych osób, do których będziesz mówić, to chyba trudno jest do nich dotrzeć, no bo oni są młodzi, ty jesteś nieco starsza, ja też zresztą jestem nieco starszy, jak próbuję im coś wskazać, jakąś drogę, to oni gdzie tam, dziadersie?
6: Na szczęście wyglądam na dużo młodszą niż jestem i specjalnie też nakładam brokat na twarz i szerokie spodnie Adidasa, więc zawsze mam nadzieję, że ta identyfikacja jest lepsza, ale dlatego ja mówię też o czasach szkolnych i o dużym wstydzie i o dużym lęku, właśnie żeby móc się zidentyfikować nie tylko z perspektywy osoby, która jest uzależniona, tylko w ogóle takiego zagubienia i to jest coś, co przeżywa i przeżywało większość z nas w szkole, więc myślę, że to są takie historie, z którymi można gdzieś tam w głowie, które mogą pracować.
5: A jakieś takie życiowe wnioski twoje osobiste, którymi chcesz się dzielić, to?
6: To, że trzeba akceptować również swoje wady i dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
7: Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Aktualnie z Torunia.
5: Co dzisiaj ważnego mamy do powiedzenia młodzieży?
7: Dziś będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć.
5: Właśnie mi się podoba tytuł, no bo to jest o podejmowaniu decyzji, o decydowaniu o swoim życiu, czyli o tym chyba, żeby nie czuć się trochę jak liść na wietrze.
7: Zdecydowanie. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny.
5: To jak możemy to zrobić w tym młodym wieku, kiedy jest więcej pytań niż odpowiedzi, kiedy mnóstwo dróg możemy obrać i w końcu nie wiemy, którą?
7: To trudne pytanie, bo tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo. Natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu. Zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojdzie, to też oczywiście nie jest koniec.
5: A kto może być dla młodych ludzi autorytetem, albo kto obecnie nim najczęściej jest?
7: No, to trudne pytanie. Trudne pytanie. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne. Polegają, nie wiem, na słowach dziadków, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka.
5: I to, co starsze pokolenie zawsze mówi o młodszym, czyli że jest stracone, że za naszych czasów to było lepiej, to pewnie jest nieprawda.
7: Nie jest to mój sposób myślenia i wyobrażam sobie, że moglibyśmy być pierwszym pokoleniem, które o tym młodszym tak nie powie.
5: Z jakimi problemami obecnie się mierzy młodzież? No bo to życie nie jest dla niej łatwe.
7: Tak. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z tego, jak pan mówi, pędu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów. A z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006. Czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby udaje się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
5: To jeszcze krótko na koniec, warto być hejterem i hejtować?
7: Nie mogłabym się podpisać pod takim sformułowaniem. Myślę sobie, że taki kontekst hejtu, który bardzo się teraz często pojawia w życiu nastolatków, to jest jest coś, co absolutnie przeszkadza w tych potrzebach, które dla nastolatków są bardzo ważne, czyli przynależności i akceptacji, więc gdybym miała mówić o tym, czy warto być dla siebie, będąc nastolatkiem, nie polecam, czy warto być dorosłym i hejtować nastolatków, nie polecam, raczej zachęcam do tego, żebyśmy szukali tego, co nas łączy i co możemy robić wspólnie.
8: Beata Giżyńska, pedagog szkolny 7 liceum w Toruniu. Jesteśmy już po raz trzeci w programie, w projekcie Bez Pomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem. I potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe, bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z tym, ze spełnianiem, z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane. Wszystkie badania, takie naukowe, raporty dotyczące dzieci i młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność.
5: A czego my, starsi, dorośli, opiekunowie, możemy się nauczyć? Czy nie ma problemu na tym podłożu rozmowy o problemach?
8: Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich, żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
1: Przy okazji tego tematu warto dodać, że osoby szukające wsparcia mogą anonimowo skontaktować się choćby z całodobowym telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111, czy też z również czynnym całą dobę dziecięcym telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12. W Toruniu skorzystać można m.in. z pomocy Rzecznika Praw Uczniowskich, wsparcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przede wszystkim nie bójcie się jednak mówić o swoich wątpliwościach i problemach. Czasami odkrycie się przed bliską osobą, choć niełatwe, może przynieść wiele dobrego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli mleko łowickie premium UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To jedynie 2,25 za sztukę przy zakupie 4 z aplikacją lub kartą. Zawieszka do WC Brew 3 x 50 gramów 13,96 za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam, a szczególnie witam świeżo upieczonych studentów UMK. Ruszył nowy rok akademicki i od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie, choć za chwilę będzie też o nowej propozycji teatru muzycznego. Palmę pierwszeństwa przekazuję młodym, których skusiła oferta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wśród nich są nie tylko lokalsi, ale też osoby przyjezdne. Dlaczego postawili akurat na Toruń? Posłuchajmy.
9: Skąd przyjechałyście?
10: Ja tutaj z tego nie, więc
9: o, dlaczego zostaję. Postanowiłaś zostać?
10: Nie miałam potrzeby nigdzie wyjeżdżać, to był kierunek, który chciałam, pedagogika, więc no, wolałam zostać.
9: I wygodnie u rodziców?
10: Tak, bardzo. Super jest, więc...
9: No dobra, pedagogika chyba dobry kierunek.
10: Myślę, że tak.
9: Zwłaszcza tu w Toruniu. A ty co studiujesz?
10: Ja lingwistykę praktyczną i copywriting.
9: O, dlaczego akurat tak?
10: Interesowały mnie zawsze takie kierunki lingwistyczne, językowe. No i tutaj w Toruniu właśnie znalazłam kierunek, który mnie interesował. Ja też jestem z Torunia, więc też nie wyjeżdżałam nigdzie daleko.
9: Ojej. A nie kusiło cię jakiś Gdańsk, Poznań, coś?
10: Niespecjalnie. Nie czułam takiej potrzeby wyjeżdżania. Może za 3 lata po tych studiach licencjackich to może gdzieś pomyślę coś, co dalej.
9: Dobra. Jakieś plany na te 3 lata?
10: Studia, praca, prawo jazdy, właściwie nic.
9: Zabawa też?
10: Owszem, też.
9: Przepraszam, student?
11: Tak.
9: Pierwszego roku?
11: Tak.
9: Skąd przyjechałeś?
11: Z Kutna.
9: Z Kutna, no to niedaleko, można powiedzieć.
11: Znaczy, no to tak z godzinę drogi.
9: No. Toruń był twoim pierwszym wyborem?
11: Był moim drugim wyborem, ale tak w sumie to najbardziej chyba tak się cieszę z tego wyboru.
9: I co studiujesz?
11: Stosunki międzynarodowe.
9: Dlaczego akurat?
11: Interesuję się polityką, no to był to oczywisty wybór dla mnie.
9: Okej, znasz już trochę Toruń?
11: No już w miarę wiem, co gdzie jest, no i już wszystko ogarniam, komunikację też, więc jest okej.
9: Super, jakie plany na te 3 lata? Albo no. Więcej?
11: No, raczej na 5, bo chciałbym też magisterkę zrobić, no ale no po prostu sobie dobrze poradzić, no i coś dalej z tym kierunkiem dalej robić, tak?
9: Skąd jesteś?
12: No z Torunia, stąd.
9: Dlaczego zdecydowałeś się pozostać w Toruniu?
12: Ekonomicznie, lokalnie, zawsze trochę taniej.
9: A co studiujesz?
12: Bezpieczeństwo narodowe.
9: A, bym zgadywał, że ekonomię. Dobra, jak się zapatrujesz na swoje studia?
12: No mam nadzieję, że będzie dobrze, ale to się wszystko okaże.
9: Ale bardziej nauka, bardziej zabawa, czy postarasz się wypośrodkować?
12: Nauka, oczywiście, że nauka.
9: Dobra, no to powodzenia i stypendium na pierwszym semestrze jeszcze.
12: Dziękuję.
9: Skąd jesteście?
13: Z Sopotu.
14: Ja z Krakowa, z Gliwic.
9: Jeju, do Krakowa to się raczej jeździ na studia, a nie z Krakowa do Torunia.
14: No trochę tak, ale tutaj miałam mój kierunek, który chciałam, więc...
9: Jaki?
14: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
9: A, no i mamy gdzie się uczyć tutaj w Toruniu.
14: No dokładnie.
9: No, a ty dlaczego z Sopotu do Torunia?
13: Również ze względu na kierunek, bo ten sam. A. No i też to miasto jakoś tak mnie zaczarowało trochę.
9: No właśnie, jaki jest Toruń? Jak cię przywitał?
13: Przywitał mnie bardzo dobrze. Przyjechałam tutaj na plener w zeszłym roku i po prostu zakochałam się w starówce i stwierdziłam, dobra, to jest to. Też wtedy miałam okazję obejrzeć laboratoria i wydziały właśnie, Wydział Sztuk Pięknych i stwierdziłam, że to jest to.
9: To jakie plany na najbliższe lata?
13: No siedzieć tutaj przez 6 lat, zrobić magisterkę i zobaczymy, co dalej.
9: To Drzanka uciekła. Ja tak nie pozwolę. A ty dlaczego Toruń wybrałaś?
15: Bardzo mi się spodobało miasto. Jest naprawdę tutaj pięknie. Podoba mi się, jak bardzo jest zarówno historyczne, ale też bardzo widać dba o sztukę oraz ma bardzo dużo zieleni. No i też dla kierunku. Prawo niby jest wszędzie, ale chcę spróbować w Toruniu.
9: Okej, a dopytam jeszcze, stancja czy akademik?
15: Akademik. Tutaj obok zaraz.
9: O, jak się podoba? Jak pierwsze wrażenia?
15: Jest okej, okay, jest okej.
9: Okay. Jest okej, okay. Dobra, powodzenia życzę.
15: Dziękuję bardzo.
8: Do tematu nowego roku akademickiego będę jeszcze wracać w naszych spotkaniach. Póki co życzę całej braci studenckiej na UMK samych zdanych egzaminów i nie tylko godzin nauki, ale też dużo zabawy. A teraz zapraszam do Teatru Muzycznego, gdzie oglądać można sztukę współtworzoną przez osoby jeszcze studiujące. Trudno jednak opowiedzieć o scenariuszu tego spektaklu, bo opisuje on właśnie proces jego pisania. Jest to zatem propozycja pisząca się sama. O tym, czym jeszcze jest tytuł przedstawienia, zapytam już teraz. Zapraszam do Pałacu Dąbskich.
16: Ja nazywam się Antoni Jaruszowicz i gram postać Huntera, Hunter Bell.
17: Ja się nazywam Krzysztof Prejer i gram postać Jeffa. Jeff jest kompozytorem i pisał teksty piosenek w tym musicalu.
16: Tak, a Hunter pisał tekst.
17: Scenariusz.
18: Ja nazywam się Urszula Rosowska i gram Heidi.
19: A ja nazywam się Zofia Pacholczak i gram Susan.
17: To jest wielka przygoda, bo tak, właściwie to wszyscy jeszcze studiujemy. Ja i Zosia jesteśmy na drugim roku, Antek teraz jest na roku swoim dyplomowym i Ula na piątym, więc myślę, że dla nas wszystkich to jest wielka przygoda. Ojejku, nie wiem, co mam powiedzieć. To aż w sensie fantastyczne wakacje. Świetny sposób na spędzenie wakacji było przygotowywanie tego spektaklu. Na pewno wiele nas to nauczyło i rozwinęło wszystkich i ja osobiście uważam, że tak jak wcześniej myślałem, że nie można się poddawać i trzeba wierzyć w siebie i wierzyć w marzenia, tak teraz wiem w to jeszcze bardziej, że po prostu nigdy nie można się poddać, nigdy nie można przestawać, cały czas trzeba próbować i wtedy wychodzi. A jak nie wyjdzie, to wyjdzie następnym razem.
16: No myślę, że też dzięki temu, że jeszcze jesteśmy na studiach albo u schyłku, to możemy się z tym bardzo utożsamić, no bo jednak my też nie wiemy, co nas czeka po studiach, jak już wyjdziemy z tego klosza, który zapewnia nam jednak szkoła, że codziennie mamy gdzie iść i co robić, no to tak samo nasi bohaterowie zastanawiają się, co z tym swoim życiem robić i postanawiają nie czekać, aż jakaś okazja przyjdzie i wziąć sprawy w swoje ręce, więc no myślę, że to nam pozwala bardzo się z tym utożsamić i dzięki temu też sprawia, że jest to nasze.
19: Z założenia są, powiedzmy, postaciami drugoplanowymi tak zwanymi, ale w sumie to wychodzi na to, że nie, po prostu są przyjaciółkami chłopaków i postanawiają dołączyć, wręcz zostają zaproszone nawet do dołączenia do takiego projektu z różnych przyczyn i z różnych powodów, ale chyba tylko i wyłącznie takim głównym powodem jest to, że łączy ich w sumie właśnie to marzenie i taka jakaś zawziętość i każdy też ma jakieś swoje cechy, które pomagają ten sukces osiągnąć ostatecznie.
18: Mamy wiele takich elementów umownych, czegoś, co widz może sobie dopowiedzieć, albo może takiej gry z widzem, że widz wie, że nagle nie wyrośnie drzewo na środku w teatrze, umówmy się, No i u nas ono nie wyrośnie, a w innych teatrach muzycznych czasem zdarza się, że jednak wyrasta. Więc no, nasz spektakl jest takim, powiedzmy, listem miłosnym do musicalu, a jednocześnie obnażeniem tej strony przygotowawczej i takiej zakulisowej.

0: podobnie jak właśnie odtwórcy, no nie, źle powiedziałem, twórcy, nie odtwórcy, oni tworzą to, twórcy głównych postaci, mam podobne dokładnie emocje jak oni.
1: Mówi reżyser spektaklu Marek Kałużyński.
0: Zwątpienia, radości, przyjemności, ciężkiej pracy, zmęczenia, więc to wszystko, co na co dzień towarzyszy takiej pracy reżyserskiej i twórczej. Tu mamy tylko pianinko i 4 fotele, ale mam wrażenie, a raczej pewność, że dzięki temu możemy też pokazać więcej, a też i bardzo to bogato brzmi i muzycznie, i aktorsko, i scenicznie, mimo braku tych wszystkich elementów, o których mówiłem wcześniej. Wyobraźnia, poczucie humoru, tego też jest tutaj sporo i dystansu. Też te przestrzenie, w których to się dzieje, czasami dzieje się to w głowach bohaterów, przenosimy się bardzo płynnie i ta teatralność tego dzieła jest dosyć znacząca, więc poczucie humoru, wrażliwość na pewno się przydadzą.
2: Czy ten spektakl może być takim ćwiczeniem kreatywności? No bo dla twórców na pewno tak.
0: Tak. I nie tylko właśnie dla młodych twórców, ale ja już troszeczkę jestem starszy od nich, ale też to wymaga właśnie elastyczności, gibkości i totalnego zanurzenia się i takiej dobrej zabawy. Mhm. To jest właśnie musical o tym, jak się pisze musical, o tym, jak piszą musical. Więc ta piętrowość też tego wątku i tego tematu jest, i teatralność jest spora.
2: Mhm. A jak już totalnie nie ma pomysłu, to po co warto sięgnąć?
0: Po to, żeby na przykład, a może i przede wszystkim zobaczyć 4 moim zdaniem bardzo utalentowanych, młodych, fantastycznych ludzi. Bo zależało mi na tym, robiąc tutaj casting i dzięki zaufaniu pani dyrektor, żeby zaangażować do tych ról młode osoby. Zgłosiło się do tych 4 ról ponad 200 osób i wybrałem młodych debiutantów, bo jeżeli ja debiutuję, to pomyślałem sobie, że będzie mi raźniej w tym towarzystwie, a tak naprawdę jestem też wykładowcą w Szkole Teatralnej w Łodzi i myślę sobie, że mnie też ktoś na początku dał szansę i chciałem, żeby to o czym jest to przedstawienie, o tej konfrontacji, o tym debiucie, o tym, że musimy pozbyć się tych wewnętrznych krytyków, uodpornić na wewnętrzną i zewnętrzną jakąś opcję, że to wśród młodych ludzi będzie po prostu ciekawsze, bliższe, im znajome po prostu.
2: Czyli to brzmi trochę jakby pan nie miał pomysłu, wziął te 4 młodych ludzi i zróbcie.
0: No cudownie. Jeżeli pana tak odebrał, to pana wyobraźnia. Więc tak brzmi dla pana, dla mnie trochę inaczej, ale nie, mieliśmy, ja miałem pomysł, oni mają pomysły i mam nadzieję i liczę, że to będzie dużo dobrej zabawy z nutką jakiejś refleksji i nie tylko branżowej, czytelnej dla ludzi, którzy interesują się musicalem, ale każdy debiutował w swoim czasie w różnych zawodach i wie, z czym to się je wiąże.
3: Bartek Staszkiewicz, gram Larego, czyli gram na pianie, a poza tym jestem kierownikiem muzycznym. Rzeczywiście jest to taka na pierwszym poziomie troszkę taka autotematyczna historia. Autotematyczna historia, musical o pisaniu musicalu. Natomiast w tym plasterku pod spodem, w głębi, jest to musical o rozterkach, dążeniu do prawdy, zgodności ze sobą, pogodzeniu sztuki z sukcesem komercyjnym, o kompleksach, o niespełnieniu, o ambicjach, zawiedzionych ambicjach, czyli o wszystkim tym, z czym mierzą się twórcy, zwłaszcza ci bardziej wrażliwi i mający więcej refleksji na temat swojej pracy i swojego miejsca na tym padole łez. Ale chyba też nie że to tylko artystów. Myślę, że każdy, kto coś w życiu tworzy, czy to jest hobby, czy to jest zaangażowanie w jakąkolwiek pracę, cokolwiek, czemu się poświęca serce, ambicje, starania, krew pod łzy, nadzieje, odnajdzie się w tej historii.
4: Wielka przyjemność to była, ponieważ to są utalentowani ludzie. Asia Czajkowska, przygotowanie wokalne. Już na castingu mieliśmy przyjemność słuchać fajnych głosów i tak naprawdę wybór tych osób nie był przypadkowy. Dla nas to było istotne, żeby to byli właśnie debiutanci i w żadnym momencie nie przeszkadzało mi osobiście to, że to nie są osoby z wielkim doświadczeniem. Wręcz przeciwnie, ta świeżość okazywała się przydatna przy pracy. Też coś, co nie zawsze jest w teatrze muzycznym spotykane, że jest chęć do pracy, że jest przyjmowanie uwag i próba włożenia ich w to, co, nad czym pracujemy. Czasami po prostu aktorzy bardzo doświadczeni umieją już tyle, że już myślą, że nie są w stanie więcej wyciągnąć z siebie, a zawsze można coś nowego zrobić z głosem. Ja unikam mówienia o ustawianiu głosów, bo moją rolą nie jest ustawianie głosu, tylko pomoc w tym, żeby głos każdego z aktorów zabrzmiał najlepiej, jak to jest możliwe i żeby robili to w sposób zdrowy, bezpieczny, żeby mogli zaśpiewać dużą ilość spektakli, żeby mogli również śpiewać rano, bez wysiłku, więc bardziej patrzę na to jako taką moją służebną tutaj rolę, że pomagam im się dobrze przygotować. Dbam o to, żeby była dykcja, żeby było równo. Pomagam w uzyskaniu tego końcowego efektu, który zachwyci Państwa jako widzów i który pomoże Wam coś przeżyć, bo po to przychodzicie do teatru, żeby coś przeżyć.
2: No tak na marginesie zapytam jeszcze, albo może na kanwie tego spektaklu, bo sami jesteście artystami i pewnie sami mierzycie się czasami z tym, że chcecie coś wypuścić z siebie artystycznego, ale jest problem. I jak poszukujecie tej weny, co Wam pomaga? Czy spacer po Toruniu, czy nie wiem, rozmowa z kimś, albo jak Kasia Nosowska śpiewała, chmura śmierci, tak?
4: Chmura śmierci nie. Nie w moim przypadku. To nie jest tak, że chodzę, szukam inspiracji, tylko po prostu czasem czuję potrzebę, coś do mnie przychodzi, wtedy trzeba usiąść i nagrać to szybciutko, bo bywa tak, że te utwory, które się pojawiają, to bardzo szybko umykają z pamięci, więc trzeba je szybko zarejestrować i potem do nich wrócić.
3: Ponieważ muszę być często produktywny na zawołanie, to wypracowałem sobie zestaw podręcznych trików na to, żeby się zmuszać do kreatywności, a jeżeli nie idzie, to nie idzie i tam nic nie pomoże. Ale zdecydowanie chmury śmierci nie pomagają, teraz przeszkadzają. To trzeba się wyspać i zająć czymś innym przez chwilę chyba.
1: Spektakl tytuł przedstawienia w reżyserii Marka Kałużyńskiego jest grany w Teatrze Muzycznym, a daty kolejnych wystawień znajdziecie na jego stronie internetowej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Ponad 100 oryginalnych meksykańskich masek luchadorów trafiło do Torunia, a zobaczymy je w Teatrze Chorzycy. To właśnie tam zaproszę Was dzisiaj. Gustaw Nowak, kłaniam się i uprzedzam. Przybliżę spektakl oparty na jednej z najbardziej przesiąkniętych przemocą sztuk Szekspira. Titus Andronicus nie opowiada jednak o przemocy samej w sobie, a raczej o tym, jak trudno wyrwać się ze spirali bezsensownej brutalności i zaprowadzić pokój. W tworzeniu spektaklu, ale też w jego wystawianiu pomagają zawodowi wrestlerzy, a wisienką na torcie jest niesamowita kolekcja masek, którą zobaczyć mogą widzowie, a którą my też za chwilę weźmiemy sobie pod lupę. No cóż, zapraszam do teatru.
6: Tam cyfka, Titus Andronicus.
7: Tak jak w każdym przedstawieniu chcemy opowiedzieć o ludzkiej kondycji, która wydaje się być w dosyć kiepskim stanie, skoro jedynym imperatywem tych ludzi jest żądza zemsty, która objawia się jakimś przepotwornym okrucieństwem. I to są ludzie, którzy bez kontroli, bez limitu, bez refleksji, bez zastanowienia, nie mają innych narzędzi, aby wymierzyć sprawiedliwość, tylko jedno, czyli doprowadzić do nieistnienia przeciwnika.
8: No tak, Tytusie. Matylda Podfilipska, Tamora. Tak, Tamora jest zobligowana do pomsty i śmierć dziecka, myślę, że wszystko w tym momencie przekreśliło w jej życiu i nic już nie jest ważniejsze. Stąd przekroczenie takiej granicy powoduje falę zła, falę śmierci, którą bardzo trudno zatrzymać i potrzebna jest ogromna mądrość i ktoś, kto potrafi niezwykle mądrze tą równowagę zachować, żeby przywrócić szansę do współistnienia.
2: Czy spodziewaliście się Państwo, że przygotowując się do sztuki będziecie ćwiczyć razem z wrestlerami?
7: To my akurat mamy ten przywilej, że nie ćwiczymy, ćwiczą koleżanki i koledzy, ale jest to bardzo ciekawa przygoda, ponieważ też dowiedzieliśmy się troszeczkę o tym sporcie, o jego regułach, filozofii w jakimś sensie. Mamy dwóch prawdziwych wrestlerów, którzy nam pomagają i sami uczestniczą, są aktorami w spektaklu, uczestniczą w spektaklu, więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo tyle o ile w tym rodzaju sportu czy rozrywki istnieją pewne reguły, wszystko jest z góry wiadome, wiemy, kto jest dobry, kto jest zły, wiemy, kto wygra, kto przegra, o tyle w rzeczywistym naszym świecie, no tego nie wiemy i to jest ta zasadnicza różnica. Poza tym to, co w wrestlingu jest w gruncie rzeczy rozrywką, u nas zostaje doprowadzone do rzeczywistych tragedii nieodwracalnych w skutkach.
8: Trochę, bo Shakespeare tak chciał. No, mam nadzieję, że w życiu jesteśmy w stanie nad tym trochę bardziej zapanować. Ja przyznam się, że miałam dużo różnych obaw i lęków. Również dlatego, że po prostu nic nie wiedziałam o tym sporcie. I to jest dla mnie kolejny dowód na to, że boimy się najbardziej tego, czego nie znamy. To są normalni, wrażliwi ludzie, którzy w jakiś sposób szukają swojej ścieżki, swojej ekspresji. I wydaje mi się, że nie tracimy poczucia bezpieczeństwa i zdrowego podejścia do tego, co się wokół nas dzieje i zagramy więcej niż jeden spektakl.
9: W tym przedstawieniu jest dużo, w tym tekście u Szekspira jest bardzo dużo przemocy, sen przemocy.
1: Marcin Liber, reżyser.
9: Chciałem, żebyśmy my mieli taką możliwość jako widzowie oglądania tego w sposób jakiś umowny, tak? Fantastycznie do takiej umowy nadaje się wrestling. To jest ta sztuka walki, która jest trochę reżyserowana, inscenizowana, ale polega na tym, że jest zawiązywana umowa, taka jak w teatrze z widzem, że wiesz, wierzymy w rzeczy, które są czasami nieprawdopodobne, tak? My je uprawdopodobniamy, natomiast ta przemoc jest umowna, tak jak jest umowna w teatrze, tak samo jest umowna w wrestlingu i to jest ten klucz. Ja nie trenuję, ale kibicuję, jestem, że tak powiem, kibicem, fanem polskiej profesjonalnej ligi w wrestlingu. Miałem tą przyjemność oglądać pierwsze walki w Komunie Warszawa, w Teatrze Komuna Warszawa, który organizował to pod takim hasłem sport w teatrze i tam poznałem zapierw zawodników, a potem osobiście Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga, których miałem przyjemność i zaprosić do współpracy. Ja Państwo, mam nadzieję, będą mieć przyjemność oglądać ich na scenie. To jest to pytanie najważniejsze, dlaczego Tytus Andronikus i dlaczego dzisiaj? A ja odpowiem tak samo, jak odpowiadam za każdym razem, że jest to tekst, który jest bardzo, bardzo współczesny. My go nie uwspółcześniamy, znaczy nie dajemy takich wyraźnych linków, takich linków, które by się odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie. I że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wiedział i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. Ta sytuacja, która nas otacza, jest tak dojmująca, że trudno nie interpretować wszystkiego przez to, co się dzieje w świecie. I to pozostawiam widzowi. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważny gest taki, teatr ma taką trochę powinność, umiejętność, możliwość wyprzedzania historii, znaczy robienia takiego kroku do przodu i mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju. Życzę nam tego, żeby ten świat był spokojny jak najszybciej, no ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy. Więc tu się pojawia teraz ta historia. Otwieramy, jesteśmy po wojnie i teraz co się wydarza? Jak utrzymać tą sytuację stabilności, pokoju i nie popaść w taką spiralę przemocy i zemsty?
2: Ze sceny słyszymy też Johna Lennona. Czy to jest frajda trochę dla twórcy, uwspółcześnianie Szekspira i dodawanie do niego właśnie tych elementów nowoczesnych?
9: Tak, znaczy my po prostu jesteśmy żyjący tu i teraz, jesteśmy współcześni, opowiadamy to naszym językiem. Tłumaczony też jest Szekspir dla nas specjalnie przez Macieja Stryńskiego, który tłumaczy to tak, żeby ten język był językiem, którym my się posługujemy i którym świat się posługuje dzisiaj. Jest po prostu bardzo zrozumiały, dosadny i ostry, natomiast też jest bardzo dowcipny. Mam taką nadzieję, że to też poczucie humoru, to będzie to towarzyszyło i jest w tym dużo.
10: Ja Andronikus, wracam niczym okręt, co wziąłem z domu, zostało za morze. Z 25 moich dzielnych synów przetrwała garstka.
11: Ja jestem Johnny Blade, wrestler Warszawskiej Federacji PPW.
12: Ja jestem Biesiad Strong, również uczestniczę w Federacji PPW. Jesteśmy również mistrzami tag team.
13: Ile jest teatru w wrestlingu, a ile w wrestlingu w teatrze?
11: Ile jest teatru w wrestlingu? Ja bym powiedział, że bardzo dużo i bardzo mało. Używamy z jednej strony podobnych metod, a z drugiej strony kompletnie innych narzędzi. Kompletnie nie mamy takiej sceny. Mamy ring. U nas się na przykład gra z publicznością. Tutaj z tą publicznością interakcji jest znacznie mniej. Publika będzie tutaj całkowicie cicha, co będzie dla nas w ogóle nowością, praca z taką publiką.
12: No na pewno to będzie jakieś nowe wyzwanie, bo jednak jak publiczność reaguje, jest o wiele łatwiej robić ruchy, jest dużo mniej stresu, a tutaj zobaczymy. Dostaliśmy propozycję, a my jesteśmy bardzo otwarci generalnie na różnego rodzaju współpracę z filmami czy teledyskami. No i się trafiła propozycja w teatrze. Bardzo mnie to ucieszyło też, bo zawsze chciałem czegoś takiego spróbować.
11: No też ja uważam, że bardzo naturalnym dla wrestlingu jest to, że wrestling jest trochę taką platformą, która może cię wybijać na inne dziedziny mediów, sztuki i rozrywki. Że to jest coś, co z wrestlingiem już myślę, że od lat 70. po prostu jest.
13: Jak się pracowało z zespołem aktorskim, no i kto, albo inaczej, czy znaleźliście tutaj jakieś talenty może wrodzone?
12: Praca bardzo dobrze przebiegała ze względu na ich umiejętności aktorskie, teatralne. Wielu rzeczy nie trzeba było ich uczyć. Trzeba było ich nauczyć pewnych ruchów, a resztę takich jak właśnie praca po prostu do publiczności, czy praca twarzą, już tutaj trochę mniej, bo są maski, ale to jest dla nich było bardzo proste i nie trzeba było ich tego uczyć po prostu, bo sami wiedzieli, o co chodzi.
11: Zaczynaliśmy od znienawidzonej przez wszystkich aktorów tutaj rozgrzewki, która była w bardzo lightowej wersji, nie robiliśmy takiej, jak robimy na ringu, żeby się przygotować przed walką. No też tutaj była taka sytuacja, że każdego musieliśmy po prostu bardzo konkretnej rzeczy nauczyć, a niekoniecznie takiego, powiedzmy, ogaru w ringu, jaki wrestler powinien mieć w walce, tak? Tylko bardzo konkretne, wyreżyserowane scenki, co ułatwiało robotę, tak? Bo nie trzeba było wszystkiego uczyć od zera, tylko po prostu potrzebne konkrety i poszło sprawnie z tymi ludźmi. Mega super.
13: A jakieś słowo do widowni? Może trzeba ich uspokoić, że zawodowcy jednak się tym zajmują i nie trzeba się obawiać o to, co dzieje się na scenie.
11: Zawsze trzeba się obawiać przemocy, będzie krew, będzie jucha, będą krzesła, będzie groźnie.
12: Będzie hardcore.
11: Było nam powiedziane, czego się od nas wymaga, że teraz chcemy scen przemocy, żeby było widowiskowo, no to układamy takie rzeczy, żeby było widowiskowo po prostu, tak? Tutaj reżyser nie miał znajomości, że tak powiem, tych ruchów, akrobacji, rzutów, które wykonujemy, ale jak mówił, czego chce, to my wiedzieliśmy, co zrobić po prostu, tak?
12: Mamy jedną scenę, gdzie pokażemy to, co byśmy zrobili normalnie w ringu występując. Myślę, że się wszystkim bardzo spodoba to. Będzie akrobatycznie i brutalnie.
11: No w teatrze pewnie tego nigdy nie puszczali.
13: No właśnie, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj będziecie też występować. Nie tylko ćwiczyliście z zespołem przed spektaklem, ale będziecie częścią tego spektaklu. No i jak się czujecie z tym, że będziecie aktorami?
11: No ja się bardzo cieszę. W sensie naprawdę bardzo cieszy mnie to, że to idzie w takim kierunku. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pokazy robić wrestlingu w Teatrze Komuna w Warszawie, to ja wtedy rozmawiałem z dyrektorem tego teatru, że dla mnie to jest jakiś kamień milowy na to, żeby otwierać wrestling na właśnie to, co mówiłem wcześniej, na te kolejne gałęzie sztuki, rozrywki, mediów i tak dalej, i że teatr to jest coś, co jest moją ambicją, żeby w tym kierunku poszedł wrestling w Polsce akurat, w Stanach poszedł w innym kierunku. I faktycznie, no, w ten sposób nas znalazł Marcin Liber i jesteśmy tutaj, więc ja się po prostu, bardzo się jaramy po prostu z Biesiadem, że możemy tutaj być i w tym uczestniczyć.
12: Tak, no, co ja mogę dodać? No też się bardzo cieszę, że właśnie w taki sposób się to potoczyło, że możemy tutaj właśnie wystąpić. No jest to na pewno jakaś inna taka gałąź rozwoju właśnie, że oprócz wrestlingu jeszcze możemy sobie teatr zrobić i te inne sceny też, żeby się szkolić aktorsko przy okazji, bo jak oglądam aktorów, jak świetnie grają, to naprawdę jestem pod wrażeniem i czasem ciary przychodzą przy niektórych scenach, jakie odgrywają.
14: Brać go do dzieła! Czas rozpalić ogień!
11: Wszystkie maski użyte na potrzeby teatru to są maski zamówione z Meksyku. Są to maski autentycznych wojowników, tak zwanych luchadores, ponieważ w Meksyku wrestling rozwinął się kompletnie inaczej, tam to się nazywa lucha libre. Tam wrestler oprócz zakładania trykotów zakłada te ikoniczne maski. Maska jest tożsamością danego wrestlera i wielką hańbą dla niego byłoby pozwolić się tej maski pozbawić, bo kiedy tracisz maskę, tracisz tożsamość. Luchadorzy reprezentują bardzo często problemy na przykład meksykańskiej społeczności, ale też te dobre aspekty życia. Na przykład będziemy mieć, żeby to zobrazować, luchadora El Santo, który reprezentuje, że tak powiem, takie sfery sakrum i tak dalej, które są bliskie meksykańskiemu ludowi. I jego największym rywalem był Blue Demon, czyli ten zły demon, tak? No i przybiera to bardzo różne formy. Wszystkie maski użyte na potrzeby spektaklu to są maski faktycznych luchadorów z Meksyku. My z Biesiadem nosimy maskę wrestlera Titan El Immortal, wrestlera luchadora, który zasłynął walk nie tylko w Meksyku, ale też w Japonii. Mamy też maski Solara, Ultimo Guerrero, Dr. Wagner. Mógłbym wymieniać bardzo długo, bo naprawdę tych masek bardzo dużo tutaj sprowadziliśmy i ja się bardzo cieszę, bo to nie jest temat znany za bardzo na zachodzie, tych masek, tych luchadorów. Dopiero ostatnio przeżywa, że tak powiem, swój renesans. Jak ja się tym jarałem za dzieciaka, to w ogóle nikt o tym nie słyszał, a teraz widzę maski tych gladiatorów, których byłem fanem mając 12 lat, po prostu w takiej ilości, jak nigdy na żywo nie widziałem, więc to mnie po prostu napawa energią i entuzjazmem.
1: Spektakl Titus Andronicus w reżyserii Marcina Libera będzie wystawiany póki co do 6 października, ale z pewnością powróci na dużą scenę Teatru Chorzycy.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
13: Toruń to miasto ciekawe, Toruń to miasto zaskakujące, ale Toruń to też miasto, które chyba przyzwyczaiło nas do tego, że znajdziemy w nim ciekawe osobowości. Jak zwykle taka osobowość siedzi właśnie naprzeciwko mnie, Gustaw Nowak, a dziś porozmawiamy z człowiekiem wielu talentów, wielu zainteresowań, a uprawiającym te swoje zainteresowania tutaj w Toruniu właśnie Robert Rychlicki razem ze mną. Cześć.
14: Cześć, cześć, dzień dobry.
13: Ciężko mi do ciebie mówić, Robert, bo zawsze znałem ciebie jako Rycha po prostu.
14: Tak jest. Większość Torunia zna mnie jako Rysiu, Rychu. Prosto od nazwiska Rychlicki.
13: To możemy przy tym Rychu zostać?
14: Oczywiście, jak najbardziej.
13: Dobra. Jakbyś miał siebie określić, to jesteś bardziej kim? Muzykiem, bardziej aktorem, bardziej człowiekiem kultury?
14: Za dnia informatyk, wieczorem zaś artysta. Tak, jest ta artystyczna część mojej jego życia w większości, bo no już będzie na pewno ponad 20 lat, jestem związana z muzyką. Jestem basistą, kontrabasistą, tutaj działającym w wielu, wielu

0: Zatorem, a teraz znowu wróciłem do akompaniowania, robienia muzyki improwizowanej na żywo do spektakli.
1: Dobra, to za chwilę przejdziemy od jednego do drugiego. Najpierw skupię się na tym teatrze improwizowanym. Tak. Czy to było tak, że ta grupa, która działała ówcześnie w Toruniu, ich kilka było, więc nie wiem jaka wtedy była nazwa, ale zawołali cię po prostu: słuchaj, potrzebujemy kogoś, kto nam zaakompaniuje. I stwierdziliśmy, że pianino to nuda, że może z kontrabasem byś przyszedł.
0: Było tak trochę tak, że na zasadzie kolega, który się udzielał w jednej z grup już wtedy działającej, to był kolektyw Teraz, do dzisiaj działający, po prostu powiedział: słuchaj Rychu, słyszałem, że grasz z nami na przeglądzie.
1: Postawił cię przed faktem dokonanym.
0: Zostałem postawiony przed faktem dokonanym.
1: To była wasza wspólna decyzja.
0: Oczywiście, ja się zgodziłem prędko, jako zasada w impro jest tak i mówić. I było to ciekawe, że standardem jest akompaniowanie na pianinie, a ja akompaniowałem na gitarze, basowej, kontrabasie, tworząc gdzieś tam te ścieżki dźwiękowe w zupełnie inny sposób.
1: Czyli w Toruniu się tutaj nowe rzeczy działy?
0: No, w Toruniu, jeżeli chodzi o impro, na pewno trochę nowości staraliśmy się wprowadzić jako grupa już potem działająca, jak się już rozwinęła i mieliśmy taki szczyt działalności, wymyślaliśmy bardzo różne, dziwne formaty impro.
1: Czyli to nie tylko kontrabas na scenie.
0: Nie. Znaczy ja byłem jako kontrabasista, ale te układy były różne, ale ważną rzeczą, którą gdzieś tam dodaliśmy do polskiej sceny impro, to jest Festiwal Improwizacji Teatralnej IO, Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej, jo. Nasz dyrektor Piotr Pawłowski, pozdrawiam, zawsze każę o tym przypominać.
1: Pozdrawiam.
0: To prężnie się nam rozrosło i jest to na pewno duży dodatek do sceny impro w Toruniu, w Polsce.
1: No skoro już zahaczyliśmy ten temat, to kontynuujmy go troszkę, bo wydaje mi się, że jest to wydarzenie, o którym wciąż trochę mało się mówi, patrząc na to, jak wielkie ono jest, jak ciekawe, jak inne, to wciąż wiele osób może o nim nie wiedzieć, co nie znaczy, że ono jest jakieś, nie wiem, ciche, skromne i nieudane, bo chyba co roku tam jest komplet i co roku to jest duże przedsięwzięcie.
0: Tak, jest to duże przedsięwzięcie. Są to 4 dni improwizacji, plus warsztaty, plus aftery, więc tak naprawdę 4 dni pełne wrażeń związanych z improwizacją teatralną, ale to jest festiwal, jak cała sztuka improwizacji, jest sztuką niszową. I dużo ludzi, którzy się do tej pory z tym nie spotkali, nie wie, co to jest, ale ci, którzy już to poznali, są jakby całe środowisko impro ma bardzo wiernych fanów lub ludzi, którzy szybko zaczynają robić impro i zaczynają jeździć po festiwalach, więc jest trochę tak, że ktoś, kto nie jest w tym środowisku, nie ma pojęcia, o co chodzi, ale jak już ktoś jest w tym środowisku, to na nasz festiwal na pewno trafi.
1: Ale to nie jest tak, że się w swoim sosie kąpiecie i nikogo więcej nie dopuszczacie.
0: Nie, absolutnie. No my się staramy to promować, staramy się to rozwijać tak jak możemy. W innych większych miastach w Polsce jest impro bardzo, bardzo już zakorzenione w kulturze miast. Są akademie improwizacji, szkoły, całe kluby poświęcone impro. W Toruniu jeszcze tego nie mamy. Na razie działamy po prostu systematycznie, grając spektakle co miesiąc z kolektywem Teraz w Dworze Artusa, no i raz do roku robiąc festiwal.
1: A jak tobie było przejść z tej osoby, która gdzieś tam po prostu gra na basie, akompaniuje temu wszystkiemu, do pozycji aktora?
0: Ja pamiętam nawet dokładnie, kiedy to się stało. To było na warsztatach z Arturem Juskowiakiem, którego sprowadziliśmy, żeby się poduczyć właśnie od jednego z czołowych trenerów w Polsce. I ja gdzieś wcześniej, bawiąc się bardzo tak amatorsko w impro, na jakichś imprezach, robiąc gry rodem z Whose Line Is It Anyway, takiego show amerykańskiego, z którego większość ludzi w Polsce się nauczyło impro.
1: Punkty się nie liczą.
0: Punkty się nie liczą, absolutnie.
1: Liczą, ale są...
0: Tak, nieważne. Bardzo tak. I na tych warsztatach po prostu z ciekawości zagrałem raz, drugi, trzeci i się nagle okazało, że kurde, całkiem fajnie mi to wychodzi i to graj z nami.
1: No i jak to się tobie spodobało? Jak to oceniasz może z perspektywy dzisiejszej? Co tobie dało impro?
0: No impro jest wspaniałą sztuką i polecam każdemu, naprawdę każdemu, chociaż sobie o tym poczytać, ale lepiej spróbować, bo to jest sztuka akceptacji i uwagi na drugą osobę. Żeby robić impro, trzeba być przede wszystkim otwartym na to, co mówię.

0: druga osoba na scenie, na partnera, na akceptację, i to są rzeczy, które jakby bardzo fajnie uczą takiej uwagi. Ja już dość mam doświadczenie sceniczne, występując na scenie już dużo, dużo wcześniej, na dużych scenach jakby ten aspekt performatywny, jakby występowania przed ludźmi nie był dla mnie zupełnie nowy. Też gdzieś tam od dawna siedząc w improwizacji, ten aspekt improwizowania, wymyślania na scenie, jakby to było tylko inny kolor tej improwizacji, ale jednak tworząc historię z dialogami, z postaciami, z jakimś tempem, akcją i tak dalej. No i trzeba być bardzo na tego drugiego człowieka takim uważnym, otwartym, kreatywnym. Mi się wydaje, że nawet bardziej kreatywnym musisz być na scenie w impro niż w muzyce. Bo w muzyce bardzo łatwo, nawet improwizując, odwołać się do pewnych schematów, groove'ów, rzeczy, które są jakimiś samograjami i tak dalej. Mhm. I łatwo to skleić, bo jakby język muzyczny, oczywiście bardzo, bardzo kolorowy, tak jednak jest mniej bogaty niż język narracji, gdzie możemy tworzyć naprawdę na scenie wszystko.
1: A te dwa światy troszkę się łączą? Masz wrażenie, że twoje improwizowanie na toruńskich i nie tylko toruńskich scenach jako aktor daje tobie coś jako muzykowi?
0: Tak. Mi się wydaje, że to się gdzieś zbiegło w mojej karierze jako muzyka, to granie jako improwizator z czymś takim, że no jako dużo młodszy muzyk dużo tej ambicji było i była taka na scenie chęć pokazania, a zawsze czego, co ja tam nie umiem zagrać, się całe dnie ćwiczenia i takie ściganie. A improwizacja bardziej zwróciła uwagę na to słuchanie i tworzenie razem tej narracji. I to mi się wydaje, że gdzieś był jeden z elementów, które pozwoliły mi jako muzykowi, szczególnie basiście, sprawić, że okej, grać tak, żeby innym pomóc, żeby grać tak, żeby dawać te podstawy, bo to jest rola basu. I nagle się to otwiera dużo więcej swobody i przyjemności z grania, kiedy ja nie muszę zagrać dużo dźwięków, ale ja zagram tak, że innym jest zagrać fajnie dużo dźwięków.
1: No moglibyśmy o tym długo jeszcze porozmawiać, ale wydaje mi się, że po prostu najlepiej przyjść i zobaczyć. I ależ, może nie tyle zobaczyć, absolutnie, co posłuchać, tak jak jest, ta improwizacja brzmi, a gdzie ciebie można usłyszeć, z jakimi kapelami współpracujesz.
0: Więc tak.
1: Czy jakie kapele współtworzysz?
0: Więc tak, no oprócz tego kolektywu Teruas i stricte improwizacji teatralnej, to ten aspekt muzyczny obecnie to są przede wszystkim Toruńska Orkiestra Improwizowana. I to jest, Toruńska Orkiestra jest tematem w ogóle na, mi się wydaje, cykl audycji wręcz. Mm-hmm. To jest tak szeroki, kolorowy i niezwykły twór na naszej toruńskiej scenie. Rzecz, która według mnie jakby nie miała prawa przetrwać w ogóle ze swoimi takimi zasadami, właśnie takim bardzo luźnym podejściem i do ludzi, i do pracy z taką dużym zaufaniem, to cały czas się dzieje i cały czas się rozwija, więc Toruńska Orkiestra Improwizowana to jest coś, co polecam, czy tam gram, czy nie, to absolutnie warto wpaść. Oprócz tego projekt, który od 3 lat tworzę i gdzieś tam te swoje takie ambicje realizuję, nie tylko związane z improwizacją, ale też aranżacją, kompozycjami i tak dalej, to jest zespół Patma, czyli trio z Wojtkiem Zadrużyńskim, z którym w wielu, wielu zespołach już właśnie 20 ponad lat gramy, oraz z Julią Partyką, wokalistką i wiolonczelistką z Łodzi.
1: Ale poznaliście się w Toruniu.
0: Poznaliśmy się w Łodzi, ale właśnie w kontekście orkiestry improwizowanej, bo pojechaliśmy z orkiestrą improwizowaną na imprezę do Łodzi, przenosiny cyrku Podzielonym Księżycem, gdzie taka właśnie mega, mega ciekawa, kolorowa inicjatywa z Łodzi przenosiła, robiła przemarsz przez Piotrkowską wręcz, z jednej ze starej siedziby na nową.
1: Ale jakbyśmy chcieli określić Patmę jako zespół jakiś, to bardziej łódzki czy bardziej toruński?
0: O kurde,
1: trudno. To jest w ogóle
0: takie bardzo znamienne dla Patmy, bo to jest w ogóle zespół, który bardzo ciężko określić. Jeżeli chodzi o gatunki, jeżeli chodzi o formy, jeżeli chodzi o styl, my jakby, może nie zasady, bo to nie było naszym celem, ale takim DNA Patmy jest eksperyment, improwizowanie i taka swoboda bardzo duża po podchodzeniu do kompozycji, przez co tak naprawdę no, nie mamy dwóch podobnych utworów. No, ktoś określił, że nazwaliśmy tak nasz pierwszy album, że to jest muzyka humanistyczna, muzyka po prostu o człowieku, a ludzie mają wiele, wiele, wiele wydań, wiele kolorów i taka jest nasza muzyka.
1: Tak słucham ciebie i mam wrażenie, że ty w ogóle angażujesz się w rzeczy, które trudno jakoś zaszufladkować i ciężko je jakoś nazwać, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz jakoś wyciągną coś z tego mimo wszystko. No, ja od ciebie mogę się nauczyć na przykład tego, żeby właśnie niekoniecznie chcieć wszystko nazywać wokół, tylko po prostu czerpać coś z tego, w co jestem zaangażowany obecnie.
0: Jak najbardziej. No, gdzieś taka dewiza, którą od dawna mam w życiu, że tak naprawdę w każdej sytuacji się można czegoś nauczyć, że nie ma złego, nie wiem, spektaklu, nie ma złego koncertu, bo wszystko jest jakby okazją do nauki i wyciągania jakichś rzeczy dla siebie.
1: No jasne. Ja też, no dobra, powiem to, ale z moją partnerką wybieraliśmy ostatnio hotel, do którego mieliśmy się wybrać, no i mieliśmy problem, żeby znaleźć. No bo wiadomo, w Toruniu wszystko znamy, ale żeby wyjechać, no to już jest pewien element ryzyka się pojawia. Zwłaszcza jeżeli czyta się komentarze w internecie. No i w końcu powiedziałem jej, słuchaj, nie ma się co przejmować, bo nawet jeżeli się okaże, że będzie tam źle, to będzie nasze źle, to będzie późniejsze nasze wspomnienie.
0: Tak jest.
1: I chyba dla tych późniejszych wspomnień warto współdziałać.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchać innych, reagować i być uważnym.
1: I uczestniczyć też. Też o tym nie powiedziałem, ale Rychu też sporo uczestniczy, także jeżeli nie zobaczycie go na scenie, to pewnie pod sceną albo gdzieś na dance floorze go spotkacie nawet późną nocą w Toruniu.
0: Tak się może zdarzyć.
1: No, a pewnie jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkim. Pewnie jeszcze sporo robisz.
0: Tak, oczywiście. Chciałem jeszcze wspomnieć o moim solowym projekcie Ursu, który jest bardziej oscyluje wokół syntezatorów, bitów, połamanych rytmów, glitchowych różnych faktur. I tak, to jest mój solowy projekt, bo gram z ludźmi w dużych składach, mniejszych, ale jeszcze trzeba pograć czasami
1: samemu. Jeszcze ci mało. No proszę. Czyli tyle bogactwa w jednej osobie.
0: Tak,
1: inspirujmy się, uczmy się, a możemy się uczyć patrząc na Roberta Rychlickiego, czyli Rycha. Dzięki bardzo, że przybyłeś. No i co, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, tym razem odwiedzimy Willę z Pasją, czyli bardzo piękne miejsce, nie tylko piękne pod względem architektonicznym, ale też pod względem tego, co się wewnątrz dzieje. Miejsce na Chełmińskim Przedmieściu. Jest ze mną Monika Bartlińska. Dzień dobry, cześć.
3: Witam.
1: Właśnie działająca w Centrum Aktywności Lokalnej Willa z Pasją. Od kiedy działa Willa z Pasją?
3: Od wybuchu pandemii.
1: Ojej, ale mieliście początki.
3: 2020. W czerwcu tak naprawdę odebraliśmy klucze właśnie do tego pięknego miejsca i zaczęliśmy je ożywiać. Nie tak naprawdę, ale faktycznie zapraszać i organizować różne fajne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców.
1: No to muszę dopytać jeszcze o te początki. Byliście przerażeni, chociaż może powinienem mówić przerażone, bo chyba dość sfeminizowanym miejscem jesteście.
3: Tak, same baby. Same baby.
1: Dobrze, to będę pamiętać. Byłyście przerażone
3: tak.
1: O tym, no właśnie względem tego, że wszystko zamknięte, ludzi nie ma na ulicach, a co dopiero u was?
3: Tak, generalnie dowiedzieliśmy się jako stowarzyszenie, że będziemy właśnie prowadzić cal około na początku marca właśnie 2020 roku. Wszyscy fajnie, super. Dostaliśmy tylko informację, że musimy chwilkę poczekać, bo tam ostatnie prace remontowe, żeby doprowadzić, jak to się mówi, budynek tak do normalnego funkcjonowania. No i minął chyba tydzień, czy może troszeczkę więcej i właśnie był tak zwany pacjent zero się pojawił, więc to był taki pierwszy element i co teraz, tak? Mm-hmm. My tutaj już w pełni po prostu energii, zapału do tego, żeby zacząć tam działać.
1: Już balony dmuchałyście.
3: Dosłownie, pakowałyśmy się po prostu z poprzedniego miejsca. No i tutaj oczywiście ten moment, że no to kiedy, no to zobaczymy te obostrzenia, wiadomo, lęk, panika, chwila zawieszenia. No ale dostaliśmy klucze na samym początku czerwca. Pamiętam 8 czerwca dosłownie weszliśmy już z całym ekwipunkiem właśnie w mury willi. No i po 2 chyba tygodniach zrobiliśmy taki pierwszy festyn otwarty, a dzięki Bogu tam jest ogromny ogród, więc naprawdę te obostrzenia metr od siebie i tak dalej, to wszystko było spełnione, zresztą świeże powietrze, więc na tamten moment, na tamte wszystkie wytyczne zasady mieliśmy rzeczywiście spełnione, ale początek był naprawdę trudny, bo mimo, że willa naprawdę ma łącznie prawie 300 metrów kwadratowych, to my mogliśmy
1: razem
3: mieć
1: z ogrodem?
3: Nie, nie, ogród ma 1700.
1: Wow.
3: Także to mogliśmy mieć naprawdę na warsztatach nie więcej niż 6 osób. Tak to wyglądało. I my po prostu nie wiedzieliśmy, jak, a chętnych było coraz więcej, bo każdy już był złakniony takiego kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie tam, pamiętam, że ten początek to dzieciaki, strasznie dzieciaki chciały się ze sobą spotykać, więc i były warsztaty rysunkowe, i szyliśmy, działaliśmy teatralnie, wszystko było.
1: Od samego początku, pełną parą, udało się.
3: Tak, udało się, a za chwilkę potem, jak już zaczęli do nas napływać seniorzy, no to oni z nami zostali, się ta grupa rozrasta.
1: No to pomówmy o tym, jak to teraz wygląda, no bo Centrum Aktywności Lokalnej, no to jak sama nazwa wskazuje, aktywność przede wszystkim lokalna, ale nie tylko lokalna, no bo z tego co wiem, to docierają do was również osoby.
3: Tak, dokładnie. To nie tylko właśnie mieszkańcy Chełmińskiego czy okolicznych dzielnic, natomiast rzeczywiście to są i osoby mieszkające na Skarpie, na Rubinkowie, za Wisłą, więc generalnie naprawdę wszyscy, jak komuś odpowiada dane spotkanie, dany warsztat, zabiera kolegę, koleżankę to i po prostu przyjeżdża, więc to jest takie fajne. Zaczynaliśmy z jednym zespołem teraz muzycznym, senioralnym, teraz mamy 3, więc naprawdę to się rozrasta, ale naprawdę mamy już kilka takich regularnych grup, które co tydzień spotykają się na konkretne zajęcia. Fajnie właśnie nam funkcjonuje Senior Cafe, to też już są 2 grupy, nie jedna. Jedna po drugiej właściwie w poniedziałki zawsze właśnie seniorki, to też głównie panie mamy akurat tutaj w tej grupie. Przychodzą i albo właśnie coś proponujemy artystycznego, albo jest jakaś pogadanka, ktoś ciekawy przychodzi, czy z jakimiś nowościami, na przykład też z ZUS-u. Bardzo często panie przychodzą właśnie o tych wszystkich, wiecie, nowościach, nowelizacjach. No to trzeba być na bieżąco, my tego nie śledzimy, a dla nich to jest ważne. Czy właśnie z jakimś specjalistą, z jakimś terapeutą, psychologiem, czy jakieś warsztaty takie bardziej sportowe. No różne, różniste. Co tydzień właśnie koncert na przykład, czy właśnie jakieś takie wydarzenia, ale też i panie pograją w bingo. Mnóstwo rzeczy.
1: Od sasa do lasa, wszystko tak, się u was tak, znajdzie. Tak. A do kogo to skierowane? Wspomniałaś o tym, że różne grupy wiekowe przychodzą, uczęszczają i po prostu się bawią.
3: Tak, no dużą grupą taką dopołudniową, no to rzeczywiście są właśnie seniorzy. To wspomniane Senior Cafe, czy zespoły muzyczne, ale też mamy grupę brydżową, która też...
1: Zespołów jestem ciekaw w ogóle. Muszę kiedyś podejść na próbę.
3: Tak, zapraszamy. Zespoły, jeden jest w poniedziałki, drugi jest w piątki, a trzeci jest we wtorki.
1: A może tutaj zaproszę? Mam takie studio wygłuszone, bo
3: jeden
1: myślę,
3: się nie
1: zmieści,
3: bo ma chyba 17 osób, więc nie wiem, czy się pomieszczą tutaj.
1: No to muszę podejść.
3: No, to zapraszamy. A naprawdę jest fajnie i zespoły generalnie jeżdżą po też różnych innych instytucjach, między innymi dziennych domach pobytu, do różnych organizacji hospicjum, do dzieciaków, do przedszkoli też przyjeżdżają i grają właśnie takie różne piosenki, te dawniejsze i te dla dzieci, więc no wszyscy są szczęśliwi, bo to też taka fajna forma integracji, ale też proponujemy sportowe, seniorzy chodzą z kijkami, z naszą Kasią, albo właśnie ćwiczą a la jogę, bo niektórzy się obrażają, że mówimy joga, a tak naprawdę to jest gimnastyka z elementami jogi, w drugą stronę. Więc rozciągają się po prostu, żeby faktycznie ta sprawność była fajna. Ale też poza seniorami, bo oczywiście to jest duża, dominująca rzeczywiście grupa, mamy też, zapraszamy właśnie osoby dorosłe, głównie też panie, taki mamy, widzę, trend. Mamy jogę po pracy w czwartki. Jest, a z Agnieszką jest teatr po pracy, więc też w tym okresie szkolnym, bo wakacje to zwykle jest na oddech dla każdego. Przygotowują się właśnie przez ten rok szkolny do różnych tworów właśnie artystycznych i też myślę, że niedługo, czyli gdzieś przełom chyba września, października już będzie efekt finalny tej zeszłorocznej jakby grupy. Trafiły nam się fantastyczne mamy z bobasami, mówimy po prostu, bo to jest też właśnie takie ćwiczenia dla mam, tam, a bobasy się między sobą tam, wiecie, okay, baraszkują i jest fajnie i ja jestem zachwycona, bo zawsze mamy na korytarzu takie malutkie buciki, takie mini po prostu, no, jest ekstra, więc od naprawdę paru miesięcy wieku do... Matko, żeby nie skłamać, teraz najstarszy mam chyba 91 albo 2 lata senior, który do nas przychodzi.
1: O, wow.
3: No, także rozpiętość wiekowa, no, jest świetna, także trafiamy do każdego, ale też nie zapominamy o tych trochę młodszych, czyli i przedszkolakach, i tych uczniach klas wczesnoszkolnych, to mamy warsztaty takie edukacyjno-zabawowe i trochę ruchowe, także też całe grupy po prostu wtedy do nas przychodzą, to jest dla nich taka wycieczka, a dla nas też fajnie, bo mamy wtedy właśnie ten komplet, te tam 20 fajnych dzieciaków, które właśnie mogą sobie coś fajnego porobić. A znowu te starsze grupy też przychodzą do nas na takie warsztaty trochę integracyjne, trochę wzmacniające, czyli taka rozmowa właśnie niejednokrotnie o hejcie, czyli jak zapobiegać, jak się akceptować, tolerować i mówić do siebie z szacunkiem.
1: O tym, co dzieje się w Centrum Aktywności Lokalnej Willa z Pasją, mówi Monika Bartlińska. Ja nazywam się Gustaw Nowak. Właśnie, jak nad tym wszystkim zapanować? Czy te grupy działają równolegle? Zdarza się tak, że wchodzimy do waszej willi i po prostu z każdej sali słychać jakieś inne hałasy?
3: Tak, są takie dni. Jeszcze teraz byliśmy trochę ograniczeni, ponieważ jedno pomieszczenie, nasza kuchnia kochana, była w remoncie, bo nas zalało niestety, więc dosyć długo te prace trwały, więc naprawdę odczuliśmy brak jednej dużej sali, ale zdarza się tak, niejednokrotnie
1: pandemię przetrwaliście, tak, zalaną kuchnię przetrwaliście.
3: Tak, to już, więc zdarza się tak, że rzeczywiście z każdej sali są inne głosy, są inne dźwięki różnych zajęć. Staramy się tak to dopasować, żeby wiadomo, każdy miał tą przestrzeń dla siebie, żeby nie kolidowały sobie grupy, bo wtedy, no mimo, że mamy 3 łazienki, to czasami nie starcza. Faktycznie, no dzieje się, tak? Są dni, że naprawdę jest jedna grupa po drugiej, równolegle i tak dalej, to wtedy słychać, a są takie dni, gdzie jest na przykład tylko jedna grupa i jest dla nas, dla pracowników biura, tak jest troszeczkę tak chłodniej, spokojniej i można się skupić bardziej.
1: A macie jeszcze przestrzeń na jakieś jeszcze grupy, na realizację kolejnych pomysłów, czy to już...
3: Powiem tak, Kasia zarządza naszym grafikiem i ona zawsze kogoś gdzieś wciśnie. To jest niesamowite, bo zgłaszają się do nas, to też jest fajne, bo to też po to...
1: Pozdrawiamy Kasię.
3: Oczywiście. Bo to też jest, to ma na celu w ogóle tworzenie takich miejsc, żeby właśnie różne grupy inicjatywne, tak, z jakimiś pomysłami mogły coś same zrealizować, tak? Ktoś ma pomysł, nie wiem, mieliśmy grupę planszówek, też przychodziła ekipa, sobie grała, przychodzą też organizacje pozarządowe, bo wiedzą, że my mamy na przykład większą przestrzeń, albo mamy właśnie ten dostęp do tej kuchni, to też korzystają po prostu z tych naszych sal, czy światło, czy właśnie chomionka też do nas czasami przychodzi na różne takie większe wydarzenia. No jesteśmy akurat na terenie, więc nie ma problemu. Także naprawdę staramy się tak dopasować ten grafik, żeby odpowiedzieć pozytywnie każdemu, kto jest zainteresowany skorzystania po prostu z obiektu.
1: A macie samych przyjaciół, czy zdarzają się jakieś nieprzychylne głosy albo osoby?
3: Ja nie dopuszczam do siebie tych nieprzychylnych, ale na pewno ktoś jest taki, kto komu się coś może nie podobać, chociaż sąsiadów mamy przecudownych i wręcz nam pomagają i wspierają i korzystają z tych naszych różnych aktywności. Pozdrawiamy pana Jerzego i panią Marię.
1: Kłaniamy się.
3: Więc tutaj też jest fajnie. Zresztą szkoła z naprzeciwka, też ekonomik, też bardzo często korzysta z naszych różnych projektów. Także no, obudowujemy się samymi raczej przyjaciółmi, albo przynajmniej takimi, którzy nas bardzo tolerują, tak in plus.
1: A ja też pozdrowię, skoro były pozdrowienia, to ja też pozdrowię kucharki z Chełmży, które dotarły do mnie wieści, że słuchają Meloradia regularnie i słuchają moich audycji, także pozdrawiam kucharki z Chełmży, przypomniałem sobie teraz. No ale wróćmy do Willi z Pasją. Jakie plany przed wami jeszcze? Macie jakieś takie górnolotne cele, które wam przyświecają?
3: To znaczy, my co roku sobie zakładamy, że wyjdziemy z nową inicjatywą, z nową aktywnością, z nowymi warsztatami i zwykle także właśnie na ten rok szkolny, czyli po wakacjach, gdzieś wrzesień, październik, zaczynamy nowe tematy, zapraszamy nowych gości. Na pewno mamy już zaplanowane odwiedziny innych organizacji, bo i był Poznań u nas, i był Pruszcz Gdański, i Mazowieckie do nas przyjechało, i chyba Lubuskie teraz się do nas wybiera. To są też ILG kiedy, bo one też czasami, ale to na przykład właśnie był ROPS z Poznania, więc szukają też takich organizacji, miejsc, gdzie z jednej strony i różnych form wspierania właśnie, czy seniorów, czy w ogóle angażowania mieszkańców, więc my zapraszamy, jesteśmy otwarci, dzielimy się tym naszym doświadczeniem, tymi pomysłami, co można fajnego wymyślić. Oczywiście internet można sobie otworzyć, jak to się mówi, i czerpać, ale wiadomo, że łatwiej i fajniej to wygląda, jak się na żywym obiekcie, czyli na żywym człowieku też zobaczy, jak to faktycznie działa, więc...
1: No, Toruń świeci przykładem.
3: Jesteśmy, no to powiem tak, to jest zawsze też jeden z elementów właśnie takiego sieciowania, promowania może też częściowo, ale bardziej nam, bo później z takich różnych spotkań, nawet niezobowiązujących, pojawiają się, jak nie dzisiaj, nie jutro, to za rok czy dwa pojawiają się właśnie coś fajnego, wspólnego, więc my jesteśmy bardzo zawsze otwarci na takie kontakty, na takie działania, na takie odwiedziny, więc serdecznie zapraszamy.
1: Wspomniałaś o tym, żeby zajrzeć do internetu właśnie, gdzie was można znaleźć?
3: Willa ma swoją stronę, to jest willaspasja.pl, ale też odnośnik jest na naszej stronie internetowej, czyli www.dlatorunia.pl, więc także i tu, i tutaj, ale oczywiście media społecznościowe też mamy chyba już wszystkie założone, z tego co kojarzę.
1: TikToka też mamy,
3: oczywiście. Tam wszystkie te właśnie harce i koncerty wszędzie można zobaczyć i różne rolki i krótkie formy też Kasia właśnie tworzy, co i rusz coś tam wstawia. Także funkcjonujemy w tej przestrzeni internetowej także.
1: No to skoro w internecie funkcjonujecie i możecie się chwalić tym, co na co dzień jest u was grane, no to tym bardziej warto zajrzeć chyba.
3: Zapraszamy.
1: A jest co posłuchać, jest co pooglądać, też zdjęcia robicie, jakieś roleczki, nieroleczki?
3: Oczywiście, tak, to cały czas. Zresztą nawet seniorki to już są tak przyzwyczajone, właśnie jak coś wykonają na warsztatach, to one są, muszą się pochwalić.
1: Chwytają za telefon.
3: Kasia musi mi zrobić. Kasia musi mi zrobić zdjęcie, jest na naszym fanpage'u, na naszych stronach. One sobie tam wtedy wysyłają różne pozdrowienia właśnie, gratulacje, serduszka i to też jest fantastyczne, miłe. Co więcej, właśnie nie ma wykluczenia cyfrowego dzięki temu wśród seniorów.
1: No to ja już tutaj wklepuję, zaglądam. Państwa też do tego zachęcam. A rozmawiałem z Moniką Bartlińską, właśnie zarządzającą Centrum Aktywności Lokalnej Willa z Pasją. Dzięki bardzo za wizytę.
3: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo, fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom, tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład, zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,9.

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łać

0: wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Łowcy gwiazd, Kleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Meloradiu. Tak gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesienniej, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Czyta lektor AI.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinie.

Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.

0: kupić też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melod. Dzisiaj o 20 ruszamy, przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiza, leżą się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Low, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
21: Netto przedstawia.
22: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
23: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
22: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
23: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
22: To może zapraszamy?
23: Dobre!
24: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
25: Za mnie!
0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
27: No...
26: No do Żabki.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: weekendowy melod jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Kapsułki do prania Ariel od 19 do 24 sztuk. Jedynie 29,99 za opakowanie przy zakupie z aplikacją lub kartą. Soczyste skrzydła z kurczaka tylko teraz 6,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej, Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to ja nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike już teraz. Thank you. Gramy głośno.

0: All of my love, Eben, Easy Bizu w Melo Radio, to weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz The. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki

To A-Log The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs DJ Mag. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio Tu. Weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce, modelki włodarski punktualnie o 13 w Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bomba on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized, Melo.

0: Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi River. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
18: 321-321-777. Dzwońcie za chwilę, podejmij wyzwania, to już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Doggy, California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Gino. Najbliżej ciebie.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, to weekendowe Melo. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy. To jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej. A my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowy Melo, zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, a o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: W oryginale Kygo, ale remix Techie Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli mleko łowickie premium UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To jedynie 2,25 za sztukę przy zakupie 4 z aplikacją lub kartą. Zawieszka do WC Brew 3 x 50 gramów 13,96 za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend Melo w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą. Happiness is so sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: I w rankingu top 100 DJs DJ Mac.
1: Na pierwszym?
0: Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Na pierwszym
0: GTA. Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.

0: Gwiazdek Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski, do, nazwijmy to, znajomej.

no to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu. Chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years i Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Stibul się pojawi, przed nami też Fucha i Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Two Colors i Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Mel Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
22: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
24: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
25: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. I wait to say, at least I did it my way.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okna albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Kapsułki do prania Ariel od 19 do 24 sztuk. Jedynie 29,99 za opakowanie przy zakupie z aplikacją lub kartą. Soczyste skrzydła z kurczaka tylko teraz 6,99 za kilogram. Twój market zawsze po drodze.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Kiciu!
10: A?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Możesz płacić telefonem, gadać

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. No oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Media Expert, taniej masz! Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
21: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
22: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
23: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
24: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
25: Poznań, płatność zakończona.
26: Kraków, ruszamy dalej.
27: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
28: Cześć, tu Influencer, ten od cen.
29: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
30: Po reklamie.
31: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy i Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie. Ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel. Widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo.

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to między innymi David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny jednym słowem przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena, Speed Up, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No bo czasami chodzą na kierownicy, co nie? I nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na 200. 200, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lambery.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Sexy Magic to Melo Radio za 29 minut po 19. To before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram. Jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkt dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

Olaj na Uwelo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Last Frequency jest już teraz przed nami, jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów, to Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axel Ebon v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Castet Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

promocja. Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zrobieniu.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10:00.

każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, SkyTech, zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID, gdziekolwiek jesteście, usiądźcie.

0: słuchacie This is SkyTech, jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet.

słuchacie, this is SkyTech. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic i Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

Meloradio Toruń. Dobre Melo w Meloradiu. Melo. Prawdziwe.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.